zepniemy to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa taką klamerką dedykowaną Grand Union, czyli temu triu, o którym wspominałem na początku audycji, Anson Funderburk, Otis Grant i Debbie Davis. Usłyszymy w ich wykonaniu utwór zatytułowany TC Blues. To TC to dedykacja dla kompozytora tego nagrania, czyli Tonego Colemana, który towarzyszył wówczas artystom na perkusji. A dodatkowo jeszcze w tym nagraniu usłyszymy Ike'a Turnera, który zagra na fortepianie. O trójkątach, tercetach, triumviratach i triach opowiadał dzisiaj w Bielszym Odcieniu Bluesa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Nowaliki spod Baobabu. Melduje się na antenie Radia Baobab wasz niestrudzony poszukiwacz nowalijek. Ciekaw jestem, czy nadejdzie taki moment, w którym uznam, że w mijającym tygodniu nie było ani jednej nowalijki godnej polecenia słuchaczom Radia Baobab. A wiem, że taki moment nie nadejdzie. No chyba, że nadejdzie wtedy, kiedy odejmie mi mowę i wtedy to już bardzo uprzejmie Państwa zapraszam, żeby Państwo sami sobie obgadali wszystko to, co nowe. Ale na razie gadać jeszcze mogę, więc będę mówił. I te nowaliki, a audycja jest przygotowana tuż przed 1 listopada 2020 roku, i te nowaliki przyniosły zaskoczenie, które wiąże się z moim ulubionym artystą, którego wydawało mi się wszystkie płyty i nagrania mam. A tu nagle, no właśnie, co nagle? Bardzo proszę.

Lonely Weekends. Na gitarze grał Jimmy Vaughan, a w chórkach towarzyszyła mu Lou Ann Barton. Wydawało mi się, że mam pełną dyskografię, tę oficjalną przynajmniej Jimmy'ego Vaughana, a tu nagle ukazuje się dwupłytowy, jeśli chodzi o CD, albo trzypłytowy, jeśli chodzi o winyl, album zatytułowany The Pleasures All Mine, The Complete Blues, Ballads and Favorites of Jimmy Vaughan. No, poleciałem ja do swojej półeczki płytowej i patrzę, no rzeczywiście, mam dwie płytki Jimmy'ego Vaughana zatytułowane Plays Blues, Ballads and Favorites, a na drugiej jeszcze Plays More Blues, Ballads and Favorites. No i myślę sobie, tam coś tam powtórzyli, to samo, co ja już mam. Ale jak zacząłem to wszystko bardzo dokładnie analizować, to się okazało, że to nowe wydawnictwo zawiera dwa nagrania, których wcześniej nie miałem. Wśród nich właśnie to Lonely Weekends. No więc moje śledcze doświadczenie pozwoliło mi zorientować się, skąd to niedopatrzenie. Otóż w 2010 i w 2011 roku ukazały się wspomniane właśnie te dwie płytki Jimmy'ego Vaughana z jego ulubionymi balladami, bluesami i ulubionymi utworami z przeszłości. Ja sobie zakupiłem płytki w formie CD, gdy tymczasem jedna z nich wyszła także w formie analogowej i na tym analogu, o czym nie powiadomił mnie wydawca, znalazły się dwa nagrania, których nie było na CD. No i teraz musiałem już posiąść to nowe wydawnictwo i jestem uspokojony i mam te dwa brakujące numery. To jedno to właśnie było Lonely Weekends, a drugie Why, które za chwileczkę Państwo usłyszą. No i do tego jeszcze dorzucę Funny How Time Slips Away Williego Nelsona. To jest o tyle ciekawy numer, że tutaj nie śpiewa ani Jimmy Vaughan, ani Lou Ann Barton, tylko koleżka Jimmy'ego Vaughana, Bill Willis, hamondzista i basista, z którym jeszcze w przeszłości zamieszły Jimmy Vaughan muzykował, no a teraz zaprasza go do swoich różnych kooperacji. Dwa razy Jimmy Vaughan, Why i Funny How Time Slips Away.

Niespodzianka, niespodzianka, niespodzianka. Nagle patrzę, a tu jest chyba nowa płyta Lucindy Williams. Szybciutko więc poklikałem w internecie i się okazuje, że owszem, nagrania są, ale tylko w formie cyfrowej. Oto pierwsze z nich. White Flowers.

Wild Flowers to jeden z bardziej znanych utworów z katalogu Toma Pettiego. I właśnie Tomowi Petty Lucinda Williams poświęca swój nowy zbiór nagrań zatytułowany Running Down a Dream, A Tribute to Tom Petty. Ale to jest skomplikowana dosyć sprawa z pozyskaniem tych nagrań, bowiem na razie one nie występują w żadnej formie takiej, co to można wziąć do ręki i postawić na półce, bo nie ma ani CD, ani analogu, tylko to jest wszystko w formie cyfrowej. A to dlatego, że Lucinda Williams postanowiła pomóc klubom amerykańskim, w których często w przeszłości koncertowała, postanowiła udostępnić tym klubom swój koncert studyjny ze swoimi muzykami, tak żeby te kluby mogły zaprezentować to, co Lucinda gra na żywo swoim bywalcom za bilety. I tym sposobem kilkanaście klubów w całym Stanach Zjednoczonych mogły 29 listopada 2020 roku uczestniczyć w koncercie Lucindy Williams i jej zespołu, na repertuar którego złożyły się właśnie wyłącznie numery Toma Pettiego. No i właśnie nie tylko wyłącznie, bo wśród tych kilkunastu nagrań znalazło się także takie, którego autorką jest sama Lucinda. To tytuł Stolen Moments. Do tego jeszcze utwór zatytułowany I Won't Back Down. To numer, którego współautorem z Tomem Petty jest Jeff Lynne. Panie i panowie, Lucinda Williams.

Teraz postanowiłem, że troszkę pohałasujemy, a skoro już była mowa o Jeffie Lynne, którego kompozycję wykonała przed chwilą Lucinda Williams, no to teraz posłuchajmy jeszcze jednego numeru, którego autorem jest Jeff Lynne, ale wykonanie absolutnie odmienne.

Don't Bring Me Down Jeffa Allena wykonali muzycy z zespołu Black Stone Cherry, czyli Chris Robertson z koleżkami. Nowy album Black Stone Cherry nosi tytuł The Human Condition i w zasadzie poza dwoma utworami to są wszystko nowe własne kompozycje członków zespołu i to może troszeczkę wpływa na moją niepełną satysfakcję w odbiorze tej płyty, bo nie są to jakieś kompozycje specjalnie porywające. Ale chłopaki wiedzą, o co chodzi w tym ostrym rockowym graniu i myślę, że wszyscy ci, którzy Black Stone Cherry w przeszłości cenili, też tę płytę zaliczą do przyzwoitych w dorobku Black Stone Cherry. Jeszcze dwa numery z albumu The Human Condition: Ringing in My Head i If My Heart Had Wings, Black Stone Cherry.

absolutna zmiana nastroju, klimatu i emocji nastąpi. Chociaż emocje mogą tutaj wystąpić wśród słuchaczy z mojego pokolenia, bowiem panie i panowie, oto nowe nagranie z nowej płyty Cliffa Richarda.

Cliff Richard, bożyszcze młodzieży lat 60., Brytyjczyk, który czasami był porównywany do samego Elvisa Presleya. Cliff od czasu do czasu ciągle jeszcze nagrywa, a ponieważ w październiku 2020 roku skończył 80 lat, no to postanowił sobie na urodziny zafundować nową płytę, którą zatytułował Music, The Air That I Breathe. A to właśnie było tytułowe nagranie z tej płyty i zapewne część z słuchaczy pamięta. The Air That I Breathe to kompozycja Alberta Hammonda, który sam ją kiedyś nagrał i wyśpiewał, no a także zespół The Hollies miał ją w swoim repertuarze i to chyba jest najbardziej znane wykonanie tego właśnie utworu. Cliff Richard doprosił jeszcze do nagrania kilkoro innych wykonawców, ale to nie są jakieś znaczące nazwiska, a oparł repertuar albumu Music The Air That I Breathe głównie na starych, sprawdzonych numerach, wśród których znalazły się George'a Harrisona Here Comes the Sun i Gilberta Beku Let It Be Me. Ladies and gentlemen, Sir Cliff Richard.

No i na zakończenie tego wydania Nowalijek spod Baobabu trochę prawdziwego bluesa. Henry Gray, weteran chicagowskiej sceny muzycznej, pianista i wokalista, i Bob Corritore, dużo od niego młodszy harmonikarz, z którym Henry Gray przez wiele lat koncertował i nagrywał. I Bob Corritore skrzętnie te nagrania trzymał gdzieś u siebie na półeczce i teraz pod koniec 2020 roku postanowił je udostępnić fanom prawdziwego, korzennego, chicagowskiego bluesa. Ten album nosi tytuł Cold Chills i z pewnością, z przyjemnością wszyscy się pokołyszemy teraz przy dźwiękach chicagowskiej bluesowej tradycji. Henry Gray i Bob Corritore w trzech nagraniach: Going Down Slow, The Mojo i The Twist. To były Nowaliki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Słuchaczki i słuchaczy, patronki i patronów, wita Jan Chojnacki, redaktor Bielszego odcienia bluesa. Zastanawiam się, co tak naprawdę jest najistotniejszym elementem, kiedy myślę o przygotowaniu nowej audycji Bielszy odcień bluesa. No i zawsze się na pierwszy plan wysuwa czystość gatunku, czyli wierność gatunkowi, co jest rzeczą oczywistą. Ale potem myślę sobie, że może najistotniejsze jednak jest, żeby grać takie numery, taką muzyczkę, która podoba się nie tylko mnie, ale która może się podobać rzeszom niezliczonym słuchaczy Radia Baobab. I myślę, że ta audycja może spełnić właśnie takie zadanie, bo będzie dużo ładnych piosenek.
3: That's life, that's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May.

To była pierwsza z cyklu ładnych piosenek, które będą w tej audycji Bierszy Odcień Bluesa gościć w Państwa uszach, sercach i duszach. That's Life. Willie Nelson zaśpiewał tytułową piosenkę z albumu, który ukazuje się w końcu lutego 2021 roku. Ten album już w częściach był prezentowany i w Bierszym Odcieniu Bluesa, i chyba w Nowalikach, no ale wreszcie mam całość, mam pełnię. No i wiem, że wśród słuchaczy, a zwłaszcza może wśród słuchaczek, jest wielu amatorek i amatorów twórczości Williego Nelsona. Album That's Life to wspomnienie sztuki, która zachwycała pokolenia i zachwyca nadal, sztuki, którą wniósł do dziedzictwa światowej fonografii Frank Sinatra. Willie Nelson nie po raz pierwszy już bierze się za swoje wersje nagrań Sinatry, no ale tym razem postanowił opatrzyć je wszystkie tytułem That's Life. Sesja nagraniowa do tej płyty odbywała się w znacznej części w znakomitych i słynnych studiach Capitol w LA. To studia, które powstały w połowie lat 50. ubiegłego stulecia i tam też wiele swoich nagrań zrealizował Frank Sinatra. Ale nie tylko on, bo przez lata aż do współczesności przewinęło się przez te studia mnóstwo słynnych artystów. Ostatnio, co pamiętam, to chyba w 2011 roku z mojej działki nagrywał tam Bob Dylan. I to jest też taka dbałość Williego Nelsona o to, żeby nie tylko linia melodyczna, ale także klimat i brzmienie może tych nagrań nawiązywały do tamtego czasu. Chociaż przecież aranżacja i orkiestracja tego, co nagrał Willie Nelson, jest zupełnie odmienna od koncepcji, która zazwyczaj towarzyszyła nagraniom Franka Sinatry. Z albumu That's Life jeszcze dwa nagrania. Oczywiście będą to ładne piosenki. Just in Time i Learning the Blues. Oto Willie Nelson z albumu That's Life.

Kolejna ładna piosenka przyniesie jednocześnie debiut w bielszym odcieniu bluesa, bo tej artystki jeszcze Państwo w tej audycji nie słyszeli.

Piosenka nosiła tytuł Dr. John i była poświęcona tej wybitnej postaci życia muzycznego. Doktor, jak Państwo wiedzą, pożegnał się z tym światem, ale jego twórczość nadal jest istotna i to nie tylko dla tych, którzy żyli z jego muzyką, ale także dla młodzieży, bo taką młodzieżą, no, młodą osobą jest artystka, która zainteresowała się twórczością doktora Johna, nazywa się Ingrid Savbrand i jest Szwedką. To nie jest jej pierwsza płyta. Wiem, że ma w swoim dorobku przynajmniej dwa albumy. Jest też znana z występów z zespołem Blues Sisters, który operuje głównie w Malmö. No ale to jest jej solowe przedsięwzięcie, wypełnione bez reszty jej własnymi kompozycjami. Są to zazwyczaj dosyć krótkie numery, opatrzone też autorskimi tekstami przyjaciółek Ingrid i może dlatego właśnie, że są to krótkie piosenki, to album, mimo iż wypełniony wyłącznie twórczością kompozytorską Ingrid, nie jest wcale nużący. Żeby Państwa o tym przekonać, jeszcze dwa nagrania z tej płyty. Never Looking Back i Black Hole. Oto Ingrid Savbrand.

W styczniu 2021 roku świat obiegła informacja o śmierci Phila Spectora. Gdyby patrzeć na tę postać tylko i wyłącznie przez pryzmat osiągnięć muzycznych, to niewątpliwie należałoby zaliczyć Phila Spectora do gigantów muzyki XX wieku. Ale niestety pozamuzyczna część jego życia dostarczała absolutnie nieakceptowalnych doznań społecznych. Zastanawiam się czasami, czy należy nawiązywać do twórczości ludzi, którzy dostarczyli innym cierpień i generalnie postępowali wbrew przyzwoitości i zasadom ogólnoludzkim. Tutaj takim najbardziej oczywistym przykładem jest oczywiście gloria i upadek Michaela Jacksona. I myślę, że wiele wspólnego mają te dwie postaci, bo muzycznie ogromnie zasłużone dla wszystkiego, co brzmiało w naszych uszach w XX stuleciu, a potem okazało się, że jest drugie dno tej wielkości. Nadal bez absolutnej pewności, czy postępuje słusznie, dzisiaj chciałbym przypomnieć kilka realizacji Phila Spectora, kierując się tą zasadą, że powinniśmy w naszych radiowych prezentacjach jednak głównie kierować się tym, jakie wartości niesie z sobą muzyka. A wiele nagrań, które powstały pod pieczą Phila Spectora, zasługuje na miano arcydzieł. Proszę posłuchać dwóch nagrań z lat 60. The Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling i potem River Deep Mountain High, firmowane przez Ike and Tina Turner. W obu tych nagraniach Phil Spector występuje nie tylko jako producent, ale także jako współautor muzyki. Niezwykła przestrzeń i głębia tych nagrań świadczą o ponadczasowej wyobraźni muzycznej Spectora jako producenta.

Pod koniec lat 60. był okres, w którym Phil Spector uczestniczył w tworzeniu muzyki The Beatles, zarówno The Beatles jako zespołu, a także pracował z poszczególnymi muzykami. Mówię tu zwłaszcza o George'u Harrisonie i Johnie Lennonie. I właśnie nagrania tych dwóch członków grupy The Beatles dzisiaj przypomnę. Po pierwsze George Harrison z jego słynnego, fantastycznego albumu All Things Must Pass zaprezentuje Isn't It a Pity, a chwilkę potem powrócimy do twórczości Johna Lennona. I to będzie mniej znana, nieco bardziej rozbudowana wersja utworu Woman is the Nigger of the World. W obu tych nagraniach słynnym Beatlesom towarzyszył jako producent i duch tej muzyki Phil Spector.

A teraz nawiążę do mojej idei, którą starałem się ożywić we wcześniejszych wydaniach pierwszego odcienia bluesa, a mianowicie zachęcałem patronki i patronów Radia Baobab, żeby przysyłali mailem swoje życzenia, które w takich ich autorskich bloczkach mogłyby kończyć każde wydanie pierwszego odcienia bluesa. Nie mogę niestety powiedzieć, że mój apel spotkał się z jakimś bardzo szerokim echem, ale napłynęło kilka propozycji i dzisiaj zadebiutuję jako współautor, patron Radia Baobab, pan Paweł Sokół, który zaproponował 3 nagrania. I muszę powiedzieć, że wybór pana Pawła bardzo mnie zachwycił, bo to są utwory, które wyrastają z takiego pnia oryginalności pierwszego odcienia bluesa, niekoniecznie nawiązujące do hasła blues, blues. Oto pierwsza propozycja pana Pawła, która zachwyciła daktyla, co zapewne państwo słyszą, bo on na hasło The Water Boys zawsze szczeka bardzo radośnie. A właśnie nagranie The Water Boys, zatytułowane Nashville, Tennessee, wybrał pan Paweł jako pierwsze w swoim zestawie.

Kolejny wybór patrona Radia Baoba, pana Pawła Sokoła, jest także bardzo nietypowy, bo nawiązuje do takiego strumyczka muzycznego, który w Stanach Zjednoczonych nazwał się Red Dirt. Red Dirt Music to jest taki gatunek, w którym skupia się i country, i trochę bluesa, ale przede wszystkim ma w sobie nieść taką odmienność klimatu, który tworzy rejon Ameryki pomiędzy Teksasem a Arizoną. Bo znaczna część tego rejonu Ameryki jest pokryta właśnie taką czerwonawą ziemią, owym Red Dirt. W kilku audycjach Radia Baobab prezentowałem nagrania artystów, którzy są związani z Red Dirt, a takim najbardziej chyba oczywistym przykładem może być zespół, który Red Dirt ma w swojej nazwie, czyli Red Dirt Rangers. I właśnie w ich wykonaniu usłyszymy utwór zatytułowany Lone Chimney.

Kolejny wybór pana Pawła Sokoła padł na stylistykę Western Swing. Też pięknie. I za chwilkę usłyszą państwo zespół The Time Jumpers, który wykona jeden ze swoich sztandarowych utworów, czyli Sweet Rowena, autorstwa Vince'a Gilla, który przez wiele lat był wiodącym gitarzystą i wokalistą tej formacji. Oto The Time Jumpers.

Namawiam patronki i patronów, iżby swoje życzenia, dwóch, trzech nagrań, z najlepiej z krótką eksplikacją, dlaczego właśnie takie nagrania ich interesują, wysyłali na mój adres mailowy baobab@radiobaobab.pl, a ja będę te nagrania sukcesywnie umieszczał na zakończenie każdego wydania pierwszego odcienia bluesa. A żeby zostawić nas wszystkich z uśmiechem, to teraz będzie Smile, czyli słynna kompozycja Charlie'ego Chaplina w wykonaniu grupy The Time Jumpers. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: too.
1: Oh, that's gone.
2: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Ten sygnał mówi całą prawdę o tym, jaka audycja właśnie się rozpoczyna i jaką będzie miała treść. Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa tradycyjnie Jan Chojnacki. Ale oto już nadchodzi i drugi sygnał, który sygnalizuje pewną wariację w realizacji tej właśnie audycji.

Fanfary dla patrona. Fanfary dla patrona, a więc to jest ta audycja, w której część, przynajmniej znaczącą, pierwszego odcienia bluesa wypełnią utwory zaproponowane przez naszego słuchacza patrona. Pan Paweł Sokół jest jednym z najaktywniejszych uczestników naszego forum. Przy okazji zachęcam wszystkie słuchaczki i słuchaczy do tego, żeby zajrzeli na stronę facebookową grupy słuchaczy pierwszego odcienia bluesa i uczestniczyli na gorąco w każdy czwartek o 22 w naszych spotkaniach, bo spotyka się tam mnóstwo fantastycznych ludzi, fanek i fanów bluesa, którzy w zasadzie już się dobrze znają, a jeżeli się nie jeszcze nie znają, to się właśnie poznają. No i to jest taka bardzo uspołeczniona strona pierwszego odcienia bluesa. Zapraszam zatem. A teraz przechodzę do listu, który otrzymałem od pana Pawła Sokoła, w którym proponuje swoją wizję tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Pan Paweł pisze: panie redaktorze, to znaczy do mnie pisze, ja

Tym bardziej nie zaśpiewa ani nie zagra na harmonijce ustnej niczego nowego. To wielki żal. I tutaj się bardzo zgadzam z panem Pawłem. Żal. Proponuję zatem, pisze pan Paweł, poświęcić temu artyście trochę miejsca w pierwszym odcieniu bluesa, tym bardziej, że zbliża się Boże Narodzenie, a skoro Boże Narodzenie, no to Christmas Party w Nakatomi Plaza, a tam w roli głównej niezrównany John McClane, bez którego te święta obejść się nie mogą. No i rzeczywiście ten film Die Hard w oryginale, czyli Szklana Pułapka, wydaje się być jednym z nieodzownych atrybutów świątecznych przekazów telewizyjnych. Ale wróćmy do propozycji muzycznych pana Pawła Sokoła. Otóż na początku wiadomo, że wszystko to, co muzycznie proponował Bruce Willis, niekoniecznie wiąże się ściśle z bluesem, ale są takie momenty, w których i harmonika, i cała aranżacja nagrania zbliża nas do estetyki pierwszego odcienia bluesa. Na początek zatem proponuje pan Paweł utwór zatytułowany Soul Shake. To już może nawet troszeczkę taki standard jest. Najbardziej znana chyba z mojego punktu słyszenia wersja tego utworu to jest realizacja Delaney, Bonnie and Friends. Ale posłuchajmy teraz Bruce'a Willisa.

Zgadzając się w pełni z propozycjami pana Pawła, pomyślałem sobie jednak, że gdybyśmy całą audycję wypełnili wyłącznie nagraniami Bruce'a Willisa, to mogłoby to być troszkę nużące, no bo Bruce Willis jednak przede wszystkim jest aktorem. To, że dobrze gra na harmonijce i od czasu do czasu próbuje śpiewać, no to jeszcze nie przekonuje pewnie wszystkich słuchaczek i słuchaczy do tego,

tego, żeby potraktować go jako artystę, wokalistę, instrumentalistę bluesowego. No więc będę przekładał nagrania Bruce'a Willisa nagraniami innych aktorów, którzy odznaczyli się w niedawnej historii tym, że potrafią zagrać lub zagrać i zaśpiewać bluesa. Wśród nich jest też niezapomniany Harry Dean Stanton. Mam wielki sentyment do Harry'ego Deana, zwłaszcza ze względu na jego udział w dwóch moich ulubionych filmach, czyli w filmie Paris, Texas, a potem w Prostej historii. Ale okazuje się, że Harry Dean miał też w sobie duszę rasowego gitarzysty-wokalisty. Głównie zresztą gitarzysty akustycznego. No a ponieważ był osobą popularną w środowisku artystycznym, to potrafił do współpracy z sobą przekonać różnych dosyć znanych i cenionych muzyków, którzy z aktorstwem na co dzień nie mają nic wspólnego. I tak oto udało się Harry'emu Deanowi zorganizować koncert w legendarnym klubie Troubadour w Hollywood. Koncert, w którym poza nim wystąpili członkowie tak znanych zespołów, jak na przykład The Stray Cats, Doobie Brothers, czy też instrumentaliści towarzyszący Iggy Popowi i Davidowi Bowie. W trakcie tego koncertu, ten koncert wypełniły wersje Stantona różnych słynnych standardów rock'n'rollowych, czy nawet trochę bluesowych. I pomyślałem sobie, że warto przypomnieć fragment tego koncertu, bo odzwierciedla on prawdziwą muzyczną duszę Harry'ego Deana Stantona. Posłuchajmy dwóch nagrań. Promised Land Chucka Berry'ego oraz Bright Lights Big City, które najbardziej spopularyzował na świecie chyba Jimmy Reed.

0: Thank you.
1: Wracamy teraz do Bruce'a Willisa. Nagranie nosi tytuł Here Comes Trouble Again. Jest to nagranie, które zaproponował nasz patron, pan Paweł Sokół. Nagranie o tyle ciekawe, że ubarwione udziałem aż dwóch wspaniałych gitarzystów, czyli Robena Forda, który był też producentem albumu, z którego pochodzi to nagranie, oraz, Johnego Wintera. No więc rzeczywiście spotkanie gitarowe na szczycie, no a do tego Bruce Willis, głos i harmonijka ustna.
2: What was that thing you were telling me about down in Houston, man? That sounded like a little bit of trouble.
3: That's too much trouble. That's too much trouble.
2: All right. Tell these people about how much trouble you've seen in your life.
3: We got a lot of trouble coming up here.

Jednym z najbardziej znanych instrumentalistów wśród aktorów jest Steve Martin. Przy czym on ukochał sobie instrument dosyć nietypowy, mianowicie banjo. I w zakresie banjowania jest dosyć cenionym nawet muzykiem, niezależnie od tego, że jest słynnym aktorem. W 2015 roku ukazał się album Steve'a Martina, zatytułowany So Familiar, na który złożyły się jego nagrania z panią Eddie Brickell. I właśnie z tej płytki teraz przypomnimy Steve'a Martina z Eddie Brickell w nagraniu So Familiar.

I wracamy do Bruce'a Willisa zgodnie z propozycjami pana Pawła Sokoła. To będzie 10th Avenue Tango z albumu zatytułowanego If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger, czyli jeżeli to cię nie zabije, to uczyni cię silniejszym. To już wspomniany album, który produkował Robin Ford i jego też usłyszymy tutaj na gitarze, ale oczywiście w roli głównej Bruce Willis.

Jako uznany harmonikarz Bruce Willis przyjaźnił się z jednym z najznakomitszych harmonikarzy współczesnych, czyli z Johnem Popperem, liderem zespołu Blues Traveler. W 2008 roku na albumie zespołu Blues Traveler zatytułowanym North Hollywood Shootout ukazało się też nagranie zatytułowane Free Willis, czyli uwolnijcie Willisa. No i tutaj Bruce Willis też zaistniał w pełni uwolniony i ze swoją harmoniką i wokalnie, co niewątpliwie jeszcze bardziej nobilitowało go jako harmonikarza, no bo wystąpić jak u boku Johna Poppera, to niewątpliwie jest wyróżnienie dla każdego szanującego się harmonikarza. A więc Blues Traveler i Bruce Willis w nagraniu Free Willis.

0: second BlackBerry's ringing. Tell him I'm... Just ask him to hang on for a minute. I'd love to talk to you right now, but I'm late for a meeting.
1: Nie mogłem sobie też przy tej okazji odmówić przypomnienia tego, że mój ulubiony aktor, czyli Jeff Bridges, też jest muzykiem, że gra na gitarze, że śpiewa, że sobie komponuje. No, może nie są to najwyższego lotu produkcje, ale nie można odmówić Jeffowi Bridgesowi tak zwanej charyzmy. No i właśnie to chyba jest najistotniejsze we wszystkich jego poczynaniach, także tych muzycznych. Z albumu Crazy Heart, czyli ze ścieżki dźwiękowej do filmu o tym samym tytule, Jeff Bridges w nagraniu Somebody Else.

Wracam ponownie do Bruce'a Willisa i tym razem pozwalam sobie na pewne odstępstwo od listy, którą zaproponował pan Paweł Sokół, bowiem to jest mój własny wkład w prezentację nagrań Bruce'a Willisa w tej audycji. Czas dosyć zamierzchły, rok 1997, album zatytułowany The Return of Bruno. To był taki moment, w którym Bruce Willis zademonstrował swoje wokalne możliwości na amerykańskim rynku reklamowym. No i wtedy sprytni wydawcy postanowili namówić go na własną dużą płytę. I tak powstał album The Return of Bruno. Nie odniósł on wielkiego sukcesu, ale skoro to jest właśnie audycja poświęcona Bruce'owi Willisowi, to przypomnijmy z tej właśnie płyty jego nagranie Down in Hollywood, a jest to kompozycja Raya Kudera.

0: damn fat.
1: Niewątpliwie najbardziej związanymi z środowiskiem brzmień bluesowych aktorami byli ci, którzy stworzyli postaci niezapomnianych The Blues Brothers. W tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa nie przypomnę jednak tych najbardziej oryginalnych, podstawowych nagrań The Blues Brothers, tylko przypomnę nagrania Jima Belusiego i Dana Aykroyda z czasów już późniejszych, kiedy realizowali oni własne projekty muzyczne, oczywiście nasączone tradycją Blues Brothers. Oto dwa nagrania właśnie w takim klimacie. Smoking Blues to kompozycja Jima Belusiego. W nagraniu tym usłyszymy na harmonijce Charlie'ego Musselwhite'a. I zaraz potem Truth at a Time z albumu już z XXI wieku, z płyty Have Love Will Travel, duet Belusi Aykroyd w pełnej krasie i okazałości. I'll hold your hand when we're walking down the street. I'll kiss your eyelids when you go to sleep. I'll brush your hair when it's all a must. But don't tell me I can't smoke in my own house.

Zbliżając się powoli do zakończenia tego wydania pierwszego odcienia bluesa, wracam do Bruce'a Willisa i postanowiłem przekonać jeszcze tych, którzy nie są przekonani co do tego, że Bruce Willis czuje bluesa, prezentując nagranie bardzo ubluesowione, bo będzie to słynne Crazy Mixed Up World, spopularyzowane przed laty przez Little Waltera, a potem powtarzane przez wielu, wielu innych wykonawców z The Rolling Stones włącznie. Posłuchajmy zatem, jak Bruce Willis udowadnia, że jest bluesmenem, bluesmenem.

Przypomnę, że znaczną część dzisiejszej audycji ułożył nasz patron i słuchacz, pan Paweł Sokół, który kończył list skierowany do mnie takim oto zdaniem. Na koniec kącika poświęconego Bruce'owi Willisowi proponuję nostalgicznie brzmiący w tej sytuacji utwór Save the Last Dance for Me. Spełniam więc to życzenie pana Pawła i tym samym żegnam słuchaczki i słuchaczy. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa, Jan Chojnacki i osobowość niezwykła zupełnie będzie główną postacią naszego bluesowego spotkania. Osobowość niezwykła, która urodziła się dokładnie 100 lat temu, w 1925 roku.

Clifton Chenier, zwany królem Zydeco. Clifton Chenier 25 czerwca tego roku skończyłby 100 lat, gdyby był jeszcze wśród nas. No, nie dożył niestety, odszedł w 1987 roku, ale do dziś jest uważany za największego wykonawcę tej właśnie stylistyki, o której mówiliśmy, czyli Zydeco. Cóż to jest to Zydeco? Otóż to jest muzyka, a może nawet więcej niż muzyka, bo jest to forma wyrażania swoich emocji poprzez muzykę, przez mieszkańców Luizjany, ale tej społeczności, która ma w sobie krew kreolską. Zydeco to jest synteza muzyki afrokaraibskiej, przede wszystkim jeśli chodzi o rytm, a jeśli chodzi o formę, że tak powiem, wyrazu i emocji, no tutaj się krzyżują w sobie blues, cajun oraz taka lokalna tradycja, którą mieszkańcy Luizjany kreolscy nazwali lala po prostu. Podstawowe instrumentarium tej stylistyki to akordeon i tarka. No i muzyka jest wykonywana często w takim języku właściwym dla kreoli zamieszkujących Luizjanę. To jest mieszanka francuskiego, angielskiego, kreolskiego. Czasami mówi się, że to jest patois. A Clifton Chenier, ów król Zydeco, był taką kluczową postacią w rozwoju Zydeco. Jako pierwszy otrzymał w 1983 roku za swoją płytę otrzymaną właśnie w klimacie Zydeco nagrodę Grammy. No a w 2014 roku został wyróżniony takim podstawowym, ogólnym wyróżnieniem Grammy Award za jego wkład w rozwój muzyki. I to nie tylko amerykańskiej.

Nawet nie do końca można powiedzieć, że oni wzięli w tym udział jako zespół, bo nagrywali każdy oddzielnie. Czytałem wypowiedź Keitha Richardsa, który powiedział, że on dostał propozycję od Smithsonian Institution i bardzo się do tego zapalił, bo cieszył się zawsze z możliwości kontaktu z muzyką Zydeco, więc dołożył swoją gitarkę i kiedy już kończył swoją solówkę, to zwrócił uwagę, że w dostarczonej mu warstwie dźwiękowej słyszy harmonijkę, jakąś znajomą. I nagle mu się rozjaśniło, przecież to jest mój koleżka Mick Jagger. No i podobnie zresztą też było z Ronnie Woodem, który dołożył też swoją gitarkę. Wracam teraz do albumu, z którego zaczerpnęliśmy to nagranie. Płyty A Tribute to the King of Zydeco. To projekt, który w Stanach Zjednoczonych został zapoczątkowany przez Smithsonian Institution, czyli taką bardzo już zasłużoną, bo założoną w pierwszej połowie XIX wieku firmę, instytucję kultury, która gromadzi różne aspekty kultury rodzimej Ameryki. Nazwa pochodzi od fundatora niejakiego Smithsona, który był obywatelem brytyjskim i o dziwo nigdy w Ameryce nie był. Tribute to the King of Zydeco to album, na którym znalazło się 14 numerów, głównie z repertuaru Cliftona Chenier, ale nie tylko. A udział w nagraniu wzięli przedstawiciele, można powiedzieć, różnych gałęzi współczesnej muzyki, ale niewątpliwie takich artystów, którzy korzystają z muzyki korzeni. No bo przecież jest rzeczą oczywistą, że i Jagger, i Richards, i Wood korzystają z tych korzeni, jakim jest blues, o czym dawali wielokrotnie dowód na koncertach i w nagraniach zespołu The Rolling Stones. No a nie są jedynymi, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Kto poza Stonesami? No, są i tacy współcześni jak Charlie Crockett czy Steve Earle, czyli artyści związani powiedzmy z nurtem, czy to country, czy Amerykany. Jest David Hidalgo, czyli artysta niewątpliwie związany z tą muzyką o posmaku latynosko-meksykańskim. Zresztą współproducentem płyty jest Steve Berlin, czyli też jeden z członków Los Lobos.

Kolejne nagranie z albumu A Tribute to the King of Zydeco wydaje się nie być związane bezpośrednio z repertuarem Cliftona Chenier, ale umieszczone dzięki aranżacji, dzięki instrumentacji bardzo w jego klimacie, utwór zatytułowany My Soul. Główną postacią tutaj jest gitarzysta Jimmy Vaughn, a śpiewa też przyjaciel Jimmy'ego Vaughna z Teksasu, czyli Johnny Nicholas. My Soul.

Teoretycznie mogłoby się wydawać, że muzyka Zydeco to inspiracja dla mężczyzn, no bo też w większości nagrań dokonywali mężczyźni utrzymanych w klimacie Zydeco. Ale okazuje się, że jeśli chodzi o inspiracje, to także panie dopisały się do owego pokłonu z 2025 roku złożonego Cliftonowi Chenier. A te panie to na przykład Shannon McNally i Molly Tuttle, które wystąpią w nagraniu utworu autorstwa Cliftona Chenier. Tout le temps en temps. Nie zabrakło również wśród tych, którzy pokłonili się Cliftonowi, naszej dobrej znajomej, czyli Marcy Ball, która wspólnie z Gino de la Fosse wykona inną kompozycję Cliftona Chenier zatytułowaną I May Be Wrong.

I kolejne potwierdzenie, że Zydeco to nie jest wyłącznie domena męska. Otóż jest też artystka, która uważana jest za królową muzyki Zydeco. Występuje pod pseudonimem Queen Ida. Mówię występuje, choć na dobre zaprzestała już koncertowania w 2010 roku, kiedy skończyła 80 lat. Ale nadal żyje i, jak twierdzą jej biografowie, gotuje. A gotowanie to jest także jej specjalność muzyczna. Nagrała płytę w 1996 roku zatytułowaną Cooking with Queen Ida. I właśnie z tego albumu dwa nagrania: Zydeco i The Hard-Headed Woman.

Idea nagrania albumu poświęconego w całości muzyce Cliftona Chinye okazuje się nie jest tak zupełnie nowa. Otóż w 1997 roku album zatytułowany Tribute to Clifton Chinye nagrał Al Rapone. To pseudonim artysty, który jest bratem Queen Ivy i też oczywiście specjalizuje się w grze na akordeonie, śpiewa, no i jest zaliczany do czołówki muzyków z gatunku Zydeco. Al Rapone zaprezentuje się w dwóch nagraniach. Zydeco Il Son Passalé to jego wersja tej kompozycji Cliftona Chinye, której słuchaliśmy wcześniej, już w wykonaniu The Rolling Stones. No i drugi utwór też z katalogu twórczości Cliftona Chinye, Ça m'appelle fou, Al Rapone.

Wróćmy jednak teraz do tego współczesnego albumu A Tribute to the King of Zydeco. To będą nagrania dwóch gigantów, dwóch gatunków, czyli giganta Amerykany, można powiedzieć, czyli Johna Hayata, który wspólnie z Sonnym Landrethem wykonał utwór You Used to Call Me, a potem giganta muzyki wszechczasów, można powiedzieć, czyli Taj Mahala, w wykonaniu którego usłyszymy utwór Hey Tit Fee.

0: takim najbardziej wyraźnym, twórczym jednocześnie śladem, który zostawił po sobie Clifton Chenier, jest nie tylko muzyka, ale jego syn, czyli C.J. Chenier, który parokrotnie już dał o sobie znać podczas koncertów w naszym kraju, chociażby dwukrotnie miałem go okazję poznać i zapowiadać na festiwalu Rava Blues. Nie mogło zatem też zabraknąć i jego nagrania na albumie poświęconym twórczości króla Zydeco, Cliftona Chenier. Kończymy to wydanie pierwszego odcienia bluesa utworem, w którym C.J. Chenier wspólnie z Sonnym Landrethem zaprezentują utwór I'm Coming Home. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: There you go. You ready? Two.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Nowaliki spod baobabu. Z ogródka pełnego nowalijek nadaje Jan Chojnacki. Nowalijki przynoszą zawsze różne niespodzianki, ale czasami są to takie niespodzianki, które sprawiają, że ja sam jestem niespodziewanie zupełnie zdumiony, że ten wykonawca z takim nagraniem znajduje się w audycji, której jestem autorem.

Wystąpił w Nowalijkach premierowo zupełnie Post Malone, hip-hopowiec, raper, w dodatku w towarzystwie Ozzy Osborna i innego hip-hopowca Travisa Scotta. Utwór nosi tytuł Take What You Want. Ukazał się w ubiegłym roku na albumie zatytułowanym Hollywood's Bleeding. No dobrze, powiedzą Państwo, to gdzie tutaj Nowalijka? Ano, ten utwór tylko posłużył mi jako wprowadzenie do prawdziwej Nowalijki, która też może nam uświadomić, jak różny sposób tę samą materię muzyczną mogą potraktować ludzie, artyści o różnej wyobraźni i różnej wrażliwości. To samo nagranie, Take What You Want, ukazuje się bowiem na najnowszym zestawie nagrań Larkin Poe, przecież ukochanego duetu słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa, Radia Baobab i Nowalijek spod Baobabu.

Ten nowy album, który ukazuje się tuż przed końcem 2020 roku, nosi tytuł Kindred Spirits i zawiera nagrania, które w zasadzie są już znane fanom Larkin Poe, bo panie Lovell prezentowały je w takim cyklu swoich wystąpień YouTube'owych w ciągu ubiegłych covidowych miesięcy. No i teraz zdecydowały się na zebranie tego w kupkę i opublikowanie właśnie w formie albumu Kindred Spirits. Wszystkie te nagrania potwierdzają w jednoznaczny sposób, jak bardzo wrażliwe muzycznie są członkinie Larkin Poe i w jak charakterystyczny dla siebie sposób mogą opracować znane z innych wykonań utwory, bo też nie ukrywam, że cały ten zestaw to są tak zwane covery. No i teraz kolejny cover. Cover znany doskonale wszystkim fanom Erica Claptona. Bell Bottom Blues, wersja 2020 w wykonaniu Larkin Poe.

Tym sposobem dotarliśmy do klimatów zbliżonych do Derek and the Dominoes. A jak już parokrotnie sygnalizowałem w Radiu Baobab, w 2020 roku ukazuje się kolejna już jubileuszowa edycja słynnego albumu Layla and Other Assorted Love Songs, tym razem w formie albo dwupłytowego albumu CD, albo czteropłytowego albumu winylowego z różnymi specjalnymi dodatkami. Te specjalne dodatki w zasadzie nie stanowią żadnej nowaliki dla wytrawnych fanów dyskografii Claptona, bo gdzieś tam one już się przewijały, a to w formie całkowicie legalnej na różnych składankowych wydawnictwach tyczących działalności Claptona, no a przede wszystkim na różnych bootlegach. No i teraz mamy je w sposób całkowicie legalny, dostępne. Wśród tych nowych, legalnie dostępnych nagrań jest też i to. Snake Lake Blues, Derek and the Dominoes.

Derek and the Dominos, rok 1970. Pozostajemy nadal w klimacie dokonań fonograficznych Erika Claptona. W tym samym czasie, co album 50-lecia Laylee, ukazuje się w formie DVD, Blu-ray i CD album zatytułowany Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival 2019. No i to jest prawdziwa uczta dla wszystkich tych, którzy kochają gitarowe granie, nie tylko klaptonowe, cudeńka. Wśród wykonawców mamy w zasadzie całą śmietankę tych, którzy powinni się pojawić. Jest wśród nich też wielu gitarzystów i gitarzystek, którzy w przeszłości brali już udział w festiwalach klaptonowych. Jest trochę nowości. Będę pewnie od czasu do czasu wrzucał w różnych audycjach w Radiu Baobab jakieś fragmenty tego wydarzenia, bo warto. W tym wydaniu Nowali X spod Baobabu przedstawię Tulsa Time, firmowane przez Vince'a Gilla. Towarzyszyli mu wtedy na estradzie także Bradley Walker, Albert Lee i Jerry Douglas. 21 września 2019 Crossroads Guitar Festival.

30 marca 2019 roku w katowickim Spodku odbył się koncert 40-lecia Dżemu. Ja tam byłem, ten miód i radość muzykowania razem z Dżemem piłem. No i teraz mogę się cieszyć fantastycznym wydawnictwem firmowanym przez Dżem, które to zawiera pełną relację z tego wydarzenia w sposób, który no, nie zdarza się artystom z tak zwanego Zachodu, bo oni zazwyczaj dzielą te rejestracje na różne nośniki i wtedy fan, który chce mieć wszystko, musi nart wyrężyć nadzwyczajnie kieszeń. A w przypadku Dżemu jest inaczej, bo koncert 40-lecia ukazuje się w pięknie wydanym boksie, który zawiera jedną płytę Blu-ray, dwie płyty DVD i trzy płyty CD. Na tych Blu-rayowych i DVD są także dodatkowe jeszcze bonusy w postaci galerii zdjęć. No, sądzę, że to jest dla fanów Dżemu obowiązek. Obowiązek także dla mnie, żeby wspierać to wydawnictwo i o nim jak najczęściej wspominać. No a teraz wspominam po raz pierwszy, ponieważ to wydawnictwo ukazuje się w ostatnich dniach listopada 2020 roku. Z koncertu 40-lecia Dżemu, Kim jestem? Jestem sobie.

0: Piękne dzięki.
1: Kilkakrotnie już przewijały się w Nowalijkach nagrania słynnych wykonawców muzyki rockowej i popularnej w otoczeniu orkiestr symfonicznych. Tym razem pod koniec 2020 roku przyszła kolej na Nila Diamonda, który przypomina się fanom, a w tle ma London Symphony Orchestra. Jeżeli ktoś wspomina z sentymentem stare nagrania Nila Diamonda, to myślę, że będzie zadowolony, bo to wszystko brzmi bardzo, bardzo solidnie. I skoro tak solidnie, to aż dwa nagrania z tego albumu przedstawię w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu. Będą to Song Song Blue i Sweet Caroline. Oto Neil Diamond i The London Symphony Orchestra.

0: Podobnie jak Larkin Poe, John Fogerty wraz ze swoją rodziną, czyli ze swoimi dziećmi, nie próżnował w trakcie COVID-u, tylko od czasu do czasu prezentował swoim fanom nagrania domowe, głównie oparte na repertuarze Creedence Clearwater Revival i jego własnych solowych dokonaniach. I te nagrania pojawiają się teraz w formie zbiorczej na albumie zatytułowanym Fogerty's Factory. Jak mówiłem, jest to zbiór zazwyczaj własnych kompozycji Johna Fogertiego, ale jest też i jeden utwór, który został skomponowany przez Steve'a Goodmana i nosi tytuł City of New Orleans. John Fogerty z dziećmi.
1: Well, good morning, America. How are you? All right. Well, as you can see, we have a different situation. We're all coming out of our lockdown, starting to take a few timid steps out into the world. But for us musicians, of course, it's hard to find an audience, especially with social distancing. So we found a place here we can play our music, and they seem to enjoy it. Buddy, ready? All right. One, two, one, two, three, four.

Blues i bluegrass stoją bardzo blisko siebie i są w tym samym pniu muzycznym, więc od czasu do czasu też prezentuję w Nowalikach spod Baobabu nowe nagrania związane z bluegrassem. Tym razem padło na Gregorego Page'a, który w dużej mierze wspomagany przez Jasona Mraza zrealizował album zatytułowany One Hell of a Memory. I właśnie z tego albumu teraz bluegrassowe, ale jakżeż mile brzmiące nagranie I Miss the Mississippi and You, Gregory Page.

Randall Bramblett, no nie należy do tych artystów, którzy sprzedają płyty w milionach, chociaż gdyby policzyć wszystkie te albumy, w których brał udział jako muzyk sesyjny towarzyszący, to pewnie poszlibyśmy w setki milionów, bo Randall Bramblett to multiinstrumentalista, także kompozytor, także producent, który współpracował z wieloma wybitnymi muzykami amerykańskiej sceny muzycznej i to nie tylko tej związanej z bluesem. Od czasu do czasu Randall Bramblett wydaje też własne płyty, na których prezentuje się także jako całkiem przyzwoity wokalista. W listopadzie 2020 roku ukazał się album zatytułowany Pine Needle Fire Randalla Brambletta. I z tego albumu w nowalikach spod Baobabu dzisiaj Don't Get Me Started.

ukaże się na albumie, który będzie wydany już w styczniu 2021 roku. Ten album nosi tytuł JT. Jest poświęcony pamięci zmarłego w tym roku Justina Townsa Earla. Wzruszające jest to, że autorem tej płyty jest jego ojciec, Steve Earle, wraz z zespołem The Dukes. Z albumu JT usłyszymy na zakończenie Nowalijek spod Baobabu nagranie zatytułowane Harlem River Blues. Wykonawca Steve Earle and The Dukes. Przez Radio Baobab mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Nowaliki spod baobabu.
1: Bang, bang, boom, boom, baby. Hi, this is Beth Hart, and you're listening to Baobab.
2: Bielszy odcień bluesa.
0: Witając słuchaczki i słuchaczy, Jan Chojnacki dzieli się takim oto spostrzeżeniem, że z ideą

takiego programu audycji nosiłem się już chyba z 40 lat. No i wreszcie nadszedł ten moment, żeby to spełnić. A spełniam to z ogromną przyjemnością, bo utwory, które wyszły z serca, duszy i wyobraźni Boba Dylana, inspirowały wielu artystów i nadal inspirują, a ja nosiłem się właśnie z taką ideą, żeby wreszcie zebrać moje ulubione bluesowe wykonania utworów Boba Dylana i pomieścić je w audycji Pierwszy Odcień Bluesa. No i kiedy już się do tego zabrałem, to się okazało, że jest takie embarras de richesse, że oczywiście nie sposób w jednej audycji zmieścić wszystkich tych nagrań, które sobie wymyśliłem i które pasują do idei blues według Boba Dylana, czy też Bob Dylan według bluesa. Ale postanowiłem, że nie odstąpię od tej zasady i ta audycja będzie miała dodatkowo jeszcze bardzo rozbudowany bonus, w którym zaprezentuję już bez zbędnych moich komentarzy kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet nagrań artystów, którzy fascynowali się twórczością Boba Dylana, a jednocześnie postanowili nasączać tę jego twórczość bluesowym smakiem. Zacznę tę prezentację od nagrania, w którym usłyszymy i samego Boba Dylana, i jedną z jego wieloletnich przyjaciółek, która wielokrotnie sięgała też po jego twórczość, a mowa o Mavis Staples. W 2003 roku ukazał się album zatytułowany Gotta Serve Somebody i w podtytule The Gospel Songs of Bob Dylan. Rzeczywiście są to głównie interpretacje artystów spod znaku muzyki gospel i przecież Mavis Staples wielokrotnie też w tym klimacie świetnie się odnajdywała, ale kończy ten album, ten zbiór nagrań, nagranie, w którym oboje, czyli Bob Dylan i Mavis Staples, interpretują pieśń zatytułowaną Gonna Change My Way of Thinking. Przy czym nie jest to wykonanie standardowe, bowiem zawiera ono też taką rodzajową scenkę zaaranżowaną, jak sądzę, przez Mavis i Dylana. Mavis odwiedza Dylana w jego pięknej posiadłości. Można tu zasiąść na ganku i podziwiać bezkres oceaniczny, co niewątpliwie może być bardzo inspirującą chwilą, ale Mavis Staples przeszkadza nieco to, że jest po prostu głodna i pyta Boba, czy ma coś dobrego do spożycia. Bob wzywa Yvonne Staples, czyli kogoś, kto może zająć się kuchnią, bo przecież produktów jest mnóstwo. No i za chwilę zapewne będą coś pysznego spożywać. Uspokojona Mavis Staples postanawia kontynuować wspólne wykonanie Gonna Change My Way of Thinking, a towarzyszyć Bobowi i Mavis w tym nagraniu będzie znakomite towarzystwo, czyli zespół Boba Dylana ówczesny, a przypominam rok 2002, czyli Larry Campbell i Charlie Sexton na gitarach, Tony Garnier na basie i George Risile na perkusji. Bob Dylan, Mavis Staples, Gonna Change My Way of Thinking.

Przyjąłem sobie zasadę w tej prezentacji bluesowych nagrań związanych z twórczością Boba Dylana, żeby przeplatać wykonania dam z wykonaniami panów. No i teraz pora na męskie wykonanie utworu Gotta Serve Somebody. To będzie Eric Burdon. Eric Burdon pomieścił to nagranie na albumie, który ukazał się w styczniu 2012 roku i nosił tytuł Chimes of Freedom. A w podtytule było takie wyjaśnienie, że są to piosenki Boba Dylana z okazji 50. rocznicy powstania Amnesty International. Udało się zebrać na tę charytatywną akcję wspaniały zestaw artystów i tych bardzo doświadczonych, i tych współczesnych już z XXI wieku, bo mamy tutaj obok Johnny'ego Casha Diana Krall, obok Adele mamy Seagera, mamy także Pita Townsenda, Jeffa Becka, Marka Knopflera, Elvisa Costello, Stinga, Patti Smith, a także współczesnych już wykonawców jak My Morning Jacket na przykład. Ale ja wybrałem wersję Erica Burdona, bo sądzę, że to jest taka kwintesencja bluesowego podejścia do twórczości Boba Dylana. A więc Eric Burdon, Gotta Serve Somebody.

Wielu artystów i artystek w swojej twórczości poświęcało całą albumową przestrzeń na swoją interpretację utworów Boba Dylana. Wśród nich znalazła się także Joan Osborne, która w 2017 roku zrealizowała płytę zatytułowaną po prostu Songs of Bob Dylan. Z tego albumu Joan Osborne wykona teraz dla nas High Water for Charlie Patton.

1999 roku nieistniejąca już oficyna wydawnicza House of Blues, która wydała wiele wspaniałych bluesowych, zwłaszcza kompilacji, wydała też album zatytułowany Tangled Up in Blues – Songs of Bob Dylan. I w podtekście, takim nieco z przymrużeniem oka, This Ain't No Tribute, czyli to nie jest płyta w hołdzie dla Boba Dylana, ale oczywiście wypełniona nagraniami kompozycji Boba Dylana. Któż tutaj się znalazł? No, wiele znakomitości spod znaku nam bardzo znajomego, czyli chociażby Taj Mahal, wspomniana chwilę wcześniej Mavis Staples, Luther Guitar Johnson, John Hammond Jr., The Holmes Brothers, Leon Russell czy Larry McRae. A ja z tego zestawu wybrałem coś chyba najsmaczniejszego, czyli interpretację utworu zatytułowanego Everything is Broken, zrealizowaną przez takie oto znakomite towarzystwo. W roli głównej jako wokalista R.L. Burnside, na harmonijce ustnej James Cotton, na gitarze Buddy Guy, na drugiej gitarze Derek Trucks, na trzeciej gitarze Kenny Brown, na czwartej gitarze Tinny Hodges. Do tego jeszcze Charles Hodges na Hammondzie B3, Leroy Hodges na basie i Howard Grimes na perkusji. To musiało się udać i brzmi rzeczywiście świetnie. Everything is Broken, R.L. Burnside.

Wróćmy teraz jeszcze na chwilkę do albumu Gotta Serve Somebody, czyli The Gospel Songs of Bob Dylan. Z tej płytki słuchaliśmy owego duetu Boba Dylana z Mavis Staples, a teraz coś już bardzo, bardzo gospelowego, czyli Shirley Caesar, która zaprezentuje gospelową interpretację Gotta Serve Somebody.

Wśród moich ulubionych wersji kompozycji Boba Dylana nie mogło zabraknąć Highway 61 w interpretacji Johnego Wintera, który nasączył ten utwór takim dynamizmem, taką energią, jako tylko elektryczny, zbliżony do rocka blues może błyszczeć. Oto Highway 61 z albumu Second Winter w wykonaniu Johnego Wintera.

W tym uwielbieniu dla twórczości Boba Dylana niektórzy wykonawcy, a także producenci wykraczali nieco poza coś, co można było rzeczywiście osiągnąć. W 2003 roku ukazał się album zatytułowany Blues on Blonde on Blonde. To było bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, no i okazało się, że niestety chyba nie spełniło oczekiwań producenta, czyli niejakiego Randy LaBee, który zgromadził w studiu, czy też zgromadził do nagrań grono znakomitych bluesowych wykonawców. No ale płyta Blonde on Blonde jest tak organicznie jednolita, ma taki swój własny klimat, taki własny przekaz, że próba ubrania jej w taką bluesową sukienkę nie mogła się chyba spełnić i chyba się nie powiodła. Co nie znaczy, że nie ma tam kilku przyzwoitych nagrań, a ja dodatkowo jeszcze mam ogromny sentyment do jednego z tych nagrań, czyli do Temporary Like Achilles, bo tę właśnie wersję piosenki Dylana pochodzącą z albumu Blonde on Blonde wykonała Deborah Coleman.

Jedną z najczęściej wykonywanych piosenek Boba Dylana przez różnych artystów z różnych gałęzi muzycznych jest utwór zatytułowany It's All Over Now, Baby Blue. A ja wybrałem coś, co jest, wydawałoby się, organicznie związanym z tą piosenką bluesem. Tak jakby Dylan specjalnie skomponował ten utwór dla prawdziwego bluesmana. A tym prawdziwym bluesmanem jest mój ulubiony Teksańczyk Johnny Nicholas. Oto jego wersja It's All Over Now, Baby Blue z albumu Future Blues.

wśród znakomitych dam bluesowych, które zrealizowały całą płytę poświęconą twórczości Boba Dylana, jest także Betty LaVette. W 2018 roku nagrała album zatytułowany Things Have Changed. Z tej płytki wybrałem Political World. To nagranie ma jeszcze dodatkową atrakcyjność w sobie, bo ma w sobie dźwięk gitary Keitha Richardsa. Betty LaVette, Political World.

Słuchaliśmy już wcześniej Everything is Broken w męskim bardzo wykonaniu R.L. Burnside'a. Wracam teraz jeszcze raz do tego utworu, ale posłuchamy interpretacji kobiecej. W 2020 roku Lucinda Williams nagrała album zatytułowany Bob's Back Pages, A Night of Bob Dylan Songs. No i właśnie na tej płycie znalazła się jej osobista interpretacja Everything is Broken.

Ten mój bardzo osobisty wybór piosenek Boba Dylana w cudzych interpretacjach kończę i przypominam nagranie Grega Allmana zatytułowane Going, Going, Gone. Wzruszające, bo to jedno z ostatnich przedsięwzięć fonograficznych Grega Allmana z albumu Southern Blood.

0: I tą metodą zamknęliśmy w tej audycji pierwszy odcień bluesa, moją prezentację 12 nagrań bluesowych interpretacji utworów Boba Dylana. Ale tak jak już mówiłem na początku tej audycji, teraz będzie bonus. Bonus, który trwać będzie, jak sądzę, 2 godziny, a może nawet i troszkę więcej. I będą to piosenki już bez moich zbędnych komentarzy. I bardzo Państwa zachęcam, żeby nie odchodzić od głośniczków, tylko na ile tylko starczy czasu i fascynacji twórczością Boba Dylana posłuchać, jak jego muzyka inspiruje poprzez dziesięciolecia innych artystów. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Hi, this is Greg Allman and you're listening to Radio Biobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Blues to jest, proszę Państwa, ciągle jeszcze żywy gatunek sztuki, nawet w XXI wieku, bo co jakiś czas, może nie także codziennie, ale w sumie przynosi jednak rzeczywistość pewne informacje, które stwarzają nadzieję, że to, że ta bluesowa rzeczywistość jest, istnieje i jest żywa i będzie się rozwijać, no dają nam poczucie, nam blues fanom, tego, że jesteśmy we współczesności, krótko rzecz biorąc. Wiosna 2023 roku przyniosła informację o nowym projekcie bluesowym Mike'a Vernona, znanego producenta brytyjskiego, który w latach 60., na początku lat 60. przyczynił się do powstania, nawet można powiedzieć, i dalej rozwoju tak zwanej brytyjskiej fali bluesowej, bo on uczestniczył jako producent, czasami jako realizator nagrań, czasami też jako muzyk towarzyszący w realizacji nagrań najważniejszych brytyjskich artystów bluesowych tego czasu, z Johnem Mayerem, Ericiem Claptonem, grupą Fleetwood Mac, Ten Years After, Chicken Shack i paroma jeszcze innymi na czele. Informacja o tym, że 2023 rok to nadal jest czas, kiedy Mike Vernon działa, produkuje, nagrywa, sprawiła, że postanowiłem przypomnieć sobie i Państwu kilka wspaniałych nagrań z początku jego działalności, czyli z tego czasu, kiedy stał na czele stworzonej przez siebie firmy płytowej Blue Horizon. Dzięki Blue Horizon i Vernonowi mogliśmy usłyszeć właśnie te pierwsze wyznaczające drogę wielkiego sukcesu nagrania artystów, o których wcześniej wspomniałem. Rozpoczniemy tę prezentację od nagrania Eddiego Boyda, który oczywiście nie zawdzięcza początków swojej kariery Mike'owi Vernonowi, bo kiedy przybył do Europy w 1965 roku z American Folk Blues Festival, no miał już lat 50, więc był dojrzałym człowiekiem i dojrzałym artystą. Eddie Boyd postanowił pozostać na stałe w Europie i dzięki temu europejscy artyści mogli zaprezentować się na tle prawdziwego bluesmana, jakim był Eddie Boyd. Nagrywał z Johnem Mayerem, z muzykami z Fleetwood Mac, potem miał okres współpracy z holenderskim zespołem QB and the Blizzards, a od chyba 1970 roku na stałe osiadł w Finlandii, tam też się ożenił, no i tam też dokonał swojego żywota. Mike Vernon doprowadził do nagrania przez Eddiego Boyda wspólnie z muzykami z grupy Fleetwood Mac, czyli Peterem Greenem, Johnem McVie i Mickiem Fleetwoodem, albumu zatytułowanego 7936 South Roads. I z tej płytki, wydanej w 1968 roku, posłuchamy teraz pięknego, prostego, ale jakżeż wymownego nagrania Just the Blues.

jedną z najważniejszych pozycji w dyskografii Mike'a Vernona jako producenta jest oczywiście album Johna Mayella z The Blues Breakers i Ericiem Claptonem, który stał się początkiem wielkiej, światowej i do dziś trwającej kariery Erica Claptona. Z albumu The Blues Breakers with Eric Clapton wybrałem kompozycję Johna Mayella, Have You Heard?

John Mayall i Eric Clapton przetrwali do drugiego dziesięciolecia XXI wieku, co niestety nie było udziałem części artystów, których albumami zajął się Mike Vernon w latach 60. Do tej grupy należy Art Wood, czyli starszy brat Roniego Wooda, założyciel grupy Art Woods. To zespół, który zaznaczył się także istotnie w historii bluesa na polskiej niwie, bo przecież The Art Woods występowali w Polsce w latach 60. No i także podobno, a niektórzy mówią, że na pewno dokonali nagrań w polskim radiu. No ale my się zatrzymamy na twórczości Mike'a Vernona i jego produkcji płyty w Wielkiej Brytanii. Oto The Art Woods z słynnego albumu Art Gallery w nagraniu Walk on the Wild Side.

Mike Vernon przyczynił się też niewątpliwie do początku wielkiej kariery grupy Ten Years After, bo właśnie pierwszy album Ten Years After to jest producenckie dzieło Mike'a Vernona. Rok 1967. I Can't Keep From Crying. Ten Years After.

Kolejni świetni podopieczni Mike'a Vernona z lat 60. to zespół Chicken Shack. Wiodącą postacią oczywiście w tym przedsięwzięciu był gitarzysta Stan Webb. No ale nie można zapomnieć także o kobiecym elemencie Chicken Shack, czyli o wokalistce i pianistce Christine McVie, która później tak pięknie oprawiała swoją kompozycją i swoim głosem nagrania i koncerty Fleetwood Mac. Oto Chicken Shack z Christine McVie jako wokalistką w nagraniu Mean Old World.

Eddie Boyd oczywiście nie był jedynym amerykańskim bluesmanem, który przyjeżdżał do Europy i te przyjazdy owocowały w nagrania płytowe. Także Champion Jack Dupree bywał w Europie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, i pozostawił po tych pobytach znaczącą część swojego dorobku nagraniowego. Oto Champion Jack Dupree ze Stanem Webbem w utworze How Am I Doing It?

0: Baby, holla, holla, hey. All right, love, holla. We say, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. How am I doing that? All you got to do, holla, hey.
1: Dzięki Mike'owi Vernonowi rozpoczęła też swoją karierę wokalną w brytyjskim bluesie pani Joanne Kelly. Świetny głos, fantastyczna energia, niestety śmiertelna choroba odebrała ją bluesowi zbyt wcześnie. Oto Joanne Kelly w nagraniu I Feel So Good, oczywiście wyprodukowanym przez Mike'a Vernona.

taką formacją, która przetrwała dziesięciolecia i swoją muzyką będzie zapewne cieszyć uszy przez następne stulecia.

Kolejnym słynnym już wówczas bluesmanem amerykańskim, który gościł w latach 60. w Wielkiej Brytanii, był Otis Spann. Mike Vernon oczywiście skorzystał z tej okazji, żeby nagrać Otisa Spanna ze swoimi podopiecznymi, a wśród nich znaleźli się także muzycy Fleetwood Mac. Oto ich wspólne nagranie, rok 1968, Temperature is Rising.

Jedną z ważnych postaci brytyjskiego boomu połowy lat 60. był gitarzysta i wokalista Kim Simmons, który stworzył zespół Savoy Brown. Wśród wielu świetnych nagrań, które wyszły spod producenckiej ręki Mike'a Vernona, wybrałem z bogatego dorobku Savoy Brown I Ain't Superstitious.

Jednym z podopiecznych Mike'a Vernona w połowie lat 60. był brytyjski harmonikarz i wokalista Tony Bennett, znany jako Dust Bennett. To artysta, który prezentował się głównie jako tak zwane one-man band, grając na gitarze, harmonijce, śpiewając i jeszcze do tego nadając rytm swojej produkcji poprzez dudnienie basowego bębna. Dusty Bennett był też utalentowanym kompozytorem. Jego kompozycja Jumping at Shadows była potem wielokrotnie powtarzana przez innych gitarzystów z Peterem Greenem i Garym Moorem na czele. Pomyślałem sobie, że warto by przypomnieć również tego artystę, który w wieku zaledwie 30 lat zginął w wypadku samochodowym w 1976 roku, pozostawiając kilka bardzo dobrych albumów. Z jego dorobku wybrałem właśnie autorską wersję Jumping at Shadows i równie świetną kompozycję I'm Gonna Wind Up Ending Up With You, którą ja szczególnie ukochałem sobie z tego właśnie okresu twórczości brytyjskiego bluesowego boomu.

ta audycja wypełniona nagraniami, które wyprodukował w latach 60. i na początku lat 70. Mike Vernon, będzie miała swoją kodę w postaci współczesnego nagrania Mike'a Vernona, który na tak zwaną emeryturę, chociaż jest to emerytura bardzo czynna, przeniósł się na stałe do Hiszpanii i tam zmobilizował hiszpańskich muzyków do wspólnego muzykowania i nagrywania. Z hiszpańskim świetnym harmonikarzem Mingo Balaguerem założył zespół Cat Squirrel, który w połowie 2023 roku opublikował album zatytułowany Blues What I Am. I właśnie na zakończenie tej audycji pierwszy odcień bluesa Mike Vernon z zespołem Cat Squirrel w jednym z najbardziej pozytywnych bluesów w historii. I Feel So Good. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

to the valley below. Your daddy, he's an outlaw.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Czyli Górecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa zupełnie niespodziewanie, choć bardzo serdecznie.
1: Górecka.
0: I Sosnowski.
1: Ostatnio stwierdziliśmy, że staliśmy się trochę zbyt przewidywalni i że czas wrócić do naszych trochę takich bardziej abstrakcyjnych tematów i w tym momencie chcielibyśmy wydać ostrzeżenie.
0: Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest godzina późna, wieczorna, a dzisiejsze piosenki są w 100% związane ze spożywaniem jedzenia, dlatego też jeżeli ktoś z Państwa jest na diecie i nie je po godzinie 19 bądź nawet 18, to ostrzegamy, że faktycznie można się dziś przy dzisiejszych piosenkach nieźle obślinić.
1: Ewentualnie, jeżeli ktoś jest głodny, a nie jest ograniczony żadną dietą, teraz ma chwilę na to, żeby przygotować sobie coś do jedzenia.
0: Dlatego też do naszej, albo nawet i Państwa kuchni, zaprasza Leon Russell w piosence Come On In My Kitchen.

0: To jak już jesteśmy w kuchni, to nie ma co przedłużać, tylko razem z Erikiem Murem dać się namówić na następujące hasło. Let's eat!
1: Honey, I'm hungry!
2: Let's eat!

Przechodzimy bezpośrednio do piosenek śniadaniowych, a ja tutaj pokuszę się o anegdotę. O byłej żonie mojego brata można by na pewno powiedzieć przynajmniej jedną dobrą rzecz. Otóż kiedyś dawno, dawno temu podarowała mi przepiękną płytę pewnego holenderskiego zespołu, który nazywa się Nighthawks at the Diner. Z płyty tej pochodzi piosenka nosząca tytuł Walking on Eggs, którą chcielibyśmy dzisiaj zadedykować Janowi Kotasowi, który ostatnio obchodził urodziny. Walking on Eggs.

Janku, jeszcze raz wszystkiego najlepszego od nas. A tymczasem nadal jesteśmy przy śniadaniu. I teraz będzie utwór, który, jak się okazuje, jest jednym z najpopularniejszych współczesnych utworów o jedzeniu, na przykład w Stanach Zjednoczonych, ogólnie na rynku anglojęzycznym. Co muszę przyznać, bardzo mnie zaskoczyło. Praktycznie we wszystkich playlistach dotyczących piosenek o jedzeniu ten numer figuruje w czołówce. I jest to utwór zatytułowany Banana Pancakes, a wykonywany przez Jacka Johnsona.

0: na leśniczkę?
1: Ja zawsze chętnie, choć równie chętnie wziąłbym gofra. Piosenkę związaną z gaframi zapowie nasz wspaniały i wyjątkowy gość.
0: Specjalny.
2: Dobry wieczór, mam na imię Leon i chciałbym dziś przedstawić piosenkę z mojego ulubionego serialu Młodzi Tytani Akcja. Piosenka nosi tytuł Gofry.

0: Waffles!
1: To był wariant śniadania amerykańskiego, a teraz będzie wariant śniadanka brytyjskiego, czyli utwór zatytułowany Tea and Toasts, zaśpiewany i napisany przez Lucy Spraggan. I tutaj na chwilę się zatrzymamy. Poznałam tę artystkę przez to, że wystąpiła dawno temu w brytyjskiej wersji talent show X Factor. I muszę powiedzieć, widziałam, jak wykonuje ten utwór na żywo i jest to tak bardzo wzruszający tekst. Piosenka jest o tym, że najważniejsze jest to, że rano wstaje dzień i można zrobić komuś bliskiemu śniadanie w postaci na przykład herbaty i tostów.
2: Tom was born in 1942 with eyes of blue.

0: Now it's time for you to let go. Our girl will wake you up in the morning with some tea and toast.
1: Teraz będzie już kompletne obżarstwo. Super grupa The Little Willys, w skład której wchodzi na przykład Norah Jones czy Jim Campilongo, zaśpiewa dla państwa piosenkę Roly Poly.

0: A teraz będzie Mistrzostwo Świata z serii O czym można napisać piosenkę, a ponieważ jesteśmy przy obiedzie, to idealny moment. Didi Sharp
1: zaśpiewała piosenkę o tym, jak bardzo chce sosu do swoich ugniecionych ziemniaczków.
0: Czyli gravy for my mashed potatoes. Smacznego!

0: Po tym ciężkostrawnym, chociaż niekoniecznie ciężkostrawnym, obiedzie przechodzimy do deseru i
1: Uważasz, że ten utwór był ciężkostrawny?
0: Absolutnie nie, ale pomyślałem sobie o takim tłustym sosiku do pire, do tłuczonych ziemniaków.
1: Ja uważam, że to wcale nie musiał być tłusty sosik. Po prostu sosik. Wszyscy wiedzą, że sos jest bardzo ważny.
0: Ale biorąc pod uwagę głosy wykonawczy, na pewno był zawiesisty.
1: No dobrze. Dobrze, wygrałeś.
0: W deserze nasze ulubione polskie pierogi, czyli The Dumplings, zaśpiewają piosenkę zatytułowaną Słodko-słony cios.

Tak, ten utwór był idealny na dzisiaj. A jak już jesteśmy tak bardzo najedzeni, no to kawa i papierosy, a właściwie cigarettes and coffee, wykorzystane zresztą w ścieżce dźwiękowej do mojego ukochanego filmu Jarmusza, kawa i papierosy. Otis Redding.

0: Ale jak to się mówi, kawa nie wyklucza herbaty, prawda?
1: Zazwyczaj nie, bo jak mówią mędrcy, tylko głupie nie piją przy zupie, choć nie ma to żadnego związku z tą piosenką.
0: Teraz będzie jeden z moich ulubionych polskich raperów, a najpewniej ten, który ma największe poczucie humoru i który bardzo, bardzo inteligentne teksty pisze, i utwór zatytułowany Resz tę herbę.

Teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że jesteście państwo w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych, czy to Minnesota, czy Minneapolis, a może nawet i Utah. I kiedy jesteście państwo już naprawdę głodni, to zawsze możecie zawrócić do pobliskiej jadłodajni. O tym śpiewa Martin Sexton w piosence Dajna.

0: Coraz więcej mówi się o dietach bezmięsnych, bo są one dobre zarówno dla naszego ciała, jak i dla Matki Ziemi, a świadomość...
1: I dla zwierząt.
0: I dla zwierząt również, jakby nie patrzeć. A wagę tego wszystkiego doskonale oddaje piosenka zespołu The Beach Boys, a piosenka nosi tytuł Vegetables.

Teraz będzie utwór, z którym bardzo się utożsamiamy, wykonywany przez wspaniałego Cuba Calloway'a. Ten utwór chciałabym zadedykować Sosnowskiemu, który może się zidentyfikować z tym utworem, ponieważ jest taką osobą, która lubi wszystkich karmić. Wszyscy o tym wiedzą. I jeszcze w dodatku zdarza mu się stosować terror gastronomiczny. Cab Calloway w piosence Everybody Eats When They Come to My House.

0: terror gastronomiczny, to że staram się być uprzejmy i ewentualnie nakarmić głodnego i napoić spragnionego, nie znaczy, że to jest swego rodzaju terror. Po prostu pytam się, czy masz jeszcze ochotę. Ta osoba mówi, że nie, a ja pytam po
1: czy
0: prostu,
1: na pewno?
0: Chcę się po prostu upewnić, czy to wynika
1: tak
0: tylko...
1: kilka razy.
0: Poczekaj, czy to wynika tylko i wyłącznie z jakiejś takiej nieśmiałości, czy może z jakichś ewentualnych problemów gastrycznych danego dnia i nie oznacza bynajmniej, że prowadzę terror, prawda?
1: Ale to jest taki uroczy terror, także nie ma co się obrażać, prawda? Ale już wspominałam kiedyś państwu, że Sosnowski być może powinien prowadzić kiedyś jadłodajnię najzwyczajniej w świecie.
0: Kiedyś po prostu, jak już pandemia pójdzie precz i wszelkie lokale gastronomiczne będą otwarte w taki sposób, jaki powinny, ja rzucę wszystko i założę jadłodajnię. Tym optymistycznym akcentem chcielibyśmy zakończyć dzisiejszą audycję. Zaśpiewa dla państwa i dla mnie, i dla Góreczki, mam nadzieję też, choć nie wiadomo w tej chwili. Najlepszy i najbardziej znany kucharz świata muzycznego, czyli Sam Cooke, piosenkę zatytułowaną A Change Is Gonna Come. Zmiany wkrótce nadejdą, idą, idzie wiosna, może pandemia się zakończy.
1: I już... może zrzucimy te wszystkie nadprogramowe kalorie.
0: Piosenki dla państwa specjalnie z dziką przyjemnością prezentowali dzisiaj
1: Górecka
0: i w sposób absolutnie zaskakujący Sosnowski. Serdecznie dziękujemy.
1: Smacznego
0: i
1: do usłyszenia.

0: Bab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: prepare.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To wydanie Bielszego odcienia, podobnie jak kilka poprzednich, ma podtytuł Bob Kwartalnik, bowiem przyjąłem sobie taką zasadę, że co kwartał każdego roku będę podsumowywał nowości, nowaliki bluesowe z kraju i ze świata. Tym razem mówimy o trzecim kwartale 2025 roku. Wydawałoby się, że to okres wakacyjny i niespecjalnie atrakcyjny dla wydawców płytowych, ale okazuje się, że nie tyczy to wydawców bluesowych, bo jest kilka pozycji bardzo znaczących i sporo pozycji godnych uwagi. Ta pierwsza, bardzo znacząca, to oczywiście nowy album Buddy'ego Guya zatytułowany Ain't Done With The Blues. Z tej płytki utwór zatytułowany Dry Stick. Dry Stick, czyli suchy patyczek. Już to gdzieś kiedyś wyjaśniałem, ale może warto sobie przypomnieć, że nie chodzi o suchy patyczek jako o przedmiot do zabawy czy też do rzucania, ale to jest opowieść Buddy'ego Guya o dzieciństwie. O dzieciństwie, które spędził w bardzo ubogich okolicznościach i w dodatku w erze, kiedy jeszcze nie było w pobliżu jego miejsca zamieszkania elektryczności i trzeba było dogrzewać się na różne sposoby, zwłaszcza wtedy, kiedy padał deszcz i było chłodno. Ratunkiem, żeby rozpalić wówczas ogień, był właśnie ów suchy patyczek.

stick for a wet rainy day. W tym nagraniu Bademu Gajowi towarzyszył Joe Bonamassa. No, w zasadzie nie ma kwartału, a może nawet i miesiąca obecnie, żebyśmy nie mieli do czynienia z jakąś nową realizacją nagraniową Joe Bonamassy. I tak też stało się w trzecim kwartale 2025 roku, bo oto ukazał się jego album Breakthrough. I z tej płytki wybrałem dla siebie i dla państwa I'll Take the Blame.

O ile Joe Bonamassa jest ponadnaturalnie aktywny, jeśli chodzi o wydawnictwa płytowe, o tyle Maria Mulder, która teraz się zaprezentuje, z rzadka, co kilka lat proponuje jakąś swoją nową płytę. I oto jest duży album zatytułowany One Hour Mama. Ta One Hour Mama to jest Victoria Spivey, której Maria Mulder poświęciła cały album. Posłuchamy utworu zatytułowanego What Makes You Act Like That. W tym nagraniu Marii Mulder towarzyszy Elvin Bishop.

0: Zawsze z wielką radością odnotowuję nowości bluesowe z Ameryki, które są dziełem młodzieży. No a takim właśnie młodziakiem jest D.K. Horrell. To ledwie jego druga płyta i świadcząca o tym, że młodziak jest na najlepszej drodze, żeby dojść do statusu znaczącego bluesowego artysty. D.K. Horrell w utworze Praise These Blues z albumu, który z kolei nosi tytuł Talking Heavy.
1: If you listen to the blues, don't be ashamed. For the blues and the gospel are just the same. Amen. Amen.

0: Kolejny album wydany w trzecim kwartale 2025 roku nosi tytuł A Tribute to LJK. LJK to inicjały Little Jimmy King. Tak naprawdę Little Jimmy King nazywał się Emmanuel Lynn Gales i jest jednym z trzech braci Galesów. Pomysłodawcą i artystą firmującym tę płytę jest młodszy brat Little Jimmy'ego Kinga, czyli Eric Gales. Ten album rozpoczyna introdukcja, którą wygłasza czwarty z braci Galesów, bliźniak Little Jimmy'ego Kinga, który wprowadza nas w otwierające tę płytę nagranie muzyczne zatytułowane You Shouldn't Have Left Me.
1: All hail. A tribute to our brother, Emmanuel Gales, also known as Little Jimmy King.

I w tym miesiącu mamy też do czynienia z polonikami bluesowymi. To pierwsze polonikum ma tytuł absolutnie wydawałoby się niezwiązany z jakimkolwiek rodzimym elementem muzycznym czy historycznym. Płyta nosi tytuł Blues Against the Machine. To bardzo międzynarodowy projekt, w którym uczestniczy ambasador polskiego bluesa w Europie i na świecie, Bartek Szopiński. Poza nim ten zespół tworzą muzycy z Portugalii, Włoch i Norwegii. Blues Against the Machine. Jednym z najbardziej oryginalnych nagrań na tej płycie jest produkcja, w której solową partię na fortepianie wykonuje Bartek Szopiński. Oto Blues Against the Machine i Silver and Gold.

Kolejne Polonikum jest związane z artystką, która już parokrotnie występowała w Polsce, a teraz doprowadziła nawet do nagrania i wydania albumu koncertowego, którego treść została zarejestrowana w Polsce. A konkretnie w Craft Beers Pub w Gliwicach w Polsce w lecie 2024 roku. Wokalistka Wanda Johnson wystąpiła w towarzystwie dwóch przyjaciół, gitarzysty Ediego Phillipsa i pianisty Iwana Denera. I w ten sposób powstał album zatytułowany prosto Wanda Johnson Live in Poland. Słuchamy Wandy Johnson w jej własnej kompozycji zatytułowanej My Georgia Pine.

0: Evan Dainer.
1: Kolejna nowalijka z trzeciego kwartału 2025 roku to nowalijka, która jest nowością dla mnie, bo płyta ukazała się w 2024 roku, ale pomyślałem sobie, że skoro ona do mnie dotarła właśnie teraz, to warto zwrócić na nią uwagę. Seth James, gitarzysta i wokalista związany z Teksasem, postanowił poświęcić cały album, całą płytę swojemu starszemu koledze, który miał ogromny wpływ na jego muzyczne życie. Tym starszym kolegą jest Delbert McClinton. Płyta składa się wyłącznie z kompozycji Delberta McClintona. Wśród nich znalazł się również utwór Honky Tonking, a poprzedzi ten utwór krótka introdukcja słowna samego Delberta. Aha, album nosi tytuł Lessons. Oto Seth James, Honky Tonking.
2: Checking in and out of cheap hotels, playing these old songs I know too well. The glamour of this life has long been gone, and all that's on my mind is going home.

Kolejny znaczący album to płyta zatytułowana Legacy – The Creedence Clearwater Revival Years. John Fogerty postanowił przypomnieć zestaw swoich ukochanych numerów z czasów, kiedy występował i nagrywał z CCR, przypomnieć je w formie absolutnie współczesnej, w aranżacji w zasadzie nie odbiegającej od oryginałów, ale te nagrania zostały zrealizowane w rodzinnym gronie w towarzystwie dwóch synów, Johna Fogertiego. Ten historyczny, sentymentalny powrót do czasów największych sukcesów Creedence Clearwater Revival w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa przypomni nagranie Traveling Band John Fogerty 2025.

0: Rok 2025 jest rokiem kilku znaczących jubileuszy. 50-lecie obchodzi w tym roku klub N-Tones, jeden z najważniejszych przybytków żywego grania w Ameryce, mieszczący się w Austin w Teksasie, a w ciągu tych 50 lat stał się miejscem, w którym występowali najwięksi i największe artyści i artystki bluesa wszechczasów. Ten jubileuszowy album klubu N-Tones to 50 kilka nagrań. Część z nich jest uatrakcyjniona komentarzami inicjatora i założyciela klubu N-Tones, czyli Clifforda N-Tone. Proszę posłuchać, jak N-Tone zapowiada utwór It Hurts Me Too w wykonaniu Angeli Strelli.
1: You know, we were all just kids that wanted, and we wanted to hear blues, and it just happened that Jimmy Vaughn and Kim Wilson and Lou Ann started the Thunderbirds, and Paul Ray had his band with Stevie Vaughan and Denny Freeman and all that, and it was just all at the right time. We had Angela Strelli and.
2: You

Jeszcze jedno polonikum, panie i panowie. Gervis Miles Blues Band. To zespół o bardzo międzynarodowym składzie, amerykańsko-portugalsko-polskim, a dodatkowo jeszcze płyta tej formacji nosi tytuł Live at Blues Club. A Blues Club to, jak państwo doskonale wiedzą, jedno z najbardziej reprezentatywnych dla bluesowego, żywego grania miejsc w Polsce, Blues Club Gdynia. W grudniu 2024 roku Gervis Miles Blues Band wystąpił tam dwukrotnie. Te koncerty zostały zarejestrowane, a następnie zmiksowane i zmasterowane przez Tomka Kruka, współuczestnika tego muzycznego przedsięwzięcia. Z albumu Gervis Miles Blues Band utwór zatytułowany Visco Sippy.

niewątpliwie nawiązanie do historii bluesa XX wieku, bo to album, który filmuje Johnny Johnson. Pianista i czasami wokalista, ale przede wszystkim człowiek, który współtworzył legendę Chucka Berry'ego, uczestnicząc w wielu nagraniach, które stały się kamieniami milowymi w bluesowej i rock'n'rollowej fonografii. Płyta zatytułowana I'm Just Johnny obejmuje ostatnie lata działalności twórczej Johnny'ego Johnsona. Do nagrania tej płyty zaproszono kilkoro znakomitych wykonawców i wykonawczyń z kręgu rocka i bluesa amerykańskiego. W słynnym Every Day I Have the Blues, poza samym Johnnym Johnsonem, usłyszymy Bruce'a Hornsby'ego i Bonnie Raitt.

prezentację Nowa Lijek z czwartego kwartału 2025 roku zakończy Piper and the Hard Times, formacja, która zwyciężyła w 2024 roku na International Blues Challenge w Memphis w Tennessee. To już druga płyta Pipera i Hard Times. Album nosi tytuł Good Company i oto tytułowe nagranie z tej właśnie płyty. Był to pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Nowaliki spod baobabu. Okres przed świętami Bożego Narodzenia nie jest zbyt łaskawy dla łowców nowalijek płytowych, no bo zazwyczaj są to albo płyty związane właśnie z tym okresem, czyli takie troszkę kolędowo-krysmesowe, albo też wznowienia czegoś, co już znaliśmy przed wielu laty. Dlatego też w tym wydaniu nowalijek będę się posługiwał albumami, które no, są nowe ze względu na to, że dopiero właśnie teraz znalazły się na moich półeczkach. Albo będą to płyty, które tak naprawdę nigdy nie staną się płytami tymi rzeczywistymi typu CD czy płyty analogowe. Zaczniemy od albumu, który ma już rok, został wydany pod koniec 1999 roku, a ja dopiero teraz do niego dotarłem.

Willy Back Way. To nazwa ulicy w ojczyźnie bluesa, czyli w Chicago. A Willy Back, no, to jest z całą pewnością nazwisko znane fanom bluesa, zasłużony dla chicagowskiej sceny muzycznej, przede wszystkim wokalista, ale także troszeczkę i kompozytor. Teraz, a mówię o tym pod koniec 2020 roku, z 9 krzyżykiem na plecach, no bo ktoś, kto ma ponad 80 lat, ma właśnie ten 9 krzyżyk. No więc ów Willy Back nagrał album zatytułowany Willy Back Way, bowiem władze Chicago, jak sądzę, za jego zgodą postanowiły nazwać pewną ulicę w Chicago jego właśnie imieniem, a on, korzystając z tego, zatytułował tak własną płytkę. Płyta ukazała się nakładem słynnej chicagowskiej firmy Delmark, zawiera 17 nagrań. W znacznej części są to własne numery Williego Backa, no ale jak to bywa w jego dyskografii, zawsze prawie pojawiają się na jego albumach utwory jego mentora i przyjaciela sprzed lat, czyli Muddy'ego Watersa. Tak też jest i w tym przypadku. Słuchaliśmy nagrania tytułowego Willy Back Way, a teraz jeszcze dwa bluesiki bardzo tradycyjne. You Want Me to Trust You, które otwiera album, i Blues Before Sunrise. To z kolei znany bluesowy standard. Wprost ze swojej własnej ulicy dla nowalijek śpiewa Willy Back.

Tak jak już wspominałem, w tym wydaniu Nowalijek będę prezentował album nagrania z płyt, które dopiero co do mnie dotarły, chociaż nie są bardzo nowiutkie w sensie ogólnej dostępności, albo też takie, które nigdy albo prawdopodobnie nigdy nie staną się płytami fizycznymi, bowiem są dostępne w sieci. A są dostępne w sieci głównie dlatego, że wymusiła to covidowa rzeczywistość. Artyści, nie mogąc kontaktować się na żywo z publicznością, prezentują swoje koncerty lub takie wykonania studyjne online. I jeżeli uznają, że są one jakościowo w porządku, to publikują je później w postaci nagrań dźwiękowych i wrzucają na swoje platformy sprzedażowe. Tak właśnie jest w przypadku Lucindy Williams, która niezwykle aktywnie spędziła ten covidowy czas, organizując swoje koncerty online. I oto fantastyczny dowód tej właśnie działalności.

Poznali Państwo ten utwór, oczywiście to Everything is Broken Boba Dylana, jeden z najczęściej chyba ostatnio wykorzystywanych w dyskografiach innych artystów utworów wielkiego noblisty. To też jest jeden, ten utwór znalazł się na albumie, ten utwór znalazł się na albumie zatytułowanym Bob's Back Pages, A Night of Bob Dylan. I ten zestaw nagrań coverowych, czyli poświęconych twórczości Boba Dylana, to jeden z dowodów ogromnej aktywności Lucindy Williams w trakcie coverowego artystycznego lockdownu. Są to nagrania pełne rock'n'rollowego zapału, bardzo gitarowe i bardzo dzięki temu przekonujące. Słychać, że to zostało nagrane prawie w atmosferze koncertowej i to jest niewątpliwa zaleta tego zbioru pieśni Boba Dylana. Jeszcze raz Lucinda Williams, tym razem w jej dramatycznej interpretacji Man of Peace.

Na początku grudnia 2020 roku ukazało się w sieci koncertowe, choć bez udziału publiczności, nagranie kalifornijskiej, southern rockowej grupy o nazwie Robert John and the Wreck. Utwór nosi tytuł Witchcraft i no, ci, którzy znają działalność Roberta Johna i jego Wreck, wiedzą, że ukazało się ono wcześniej na albumie studyjnym. Ale to koncertowe nagranie, trwające prawie 11 minut, spełni chyba wszelkie oczekiwania amatorów muzyki southern rockowej, wzorowanej na najlepszych wzorcach.

Niewątpliwe są odniesienia brzmienia grupy Robert John and the Wreck do twórczości Allman Brothers Band. Wręcz niektóre frazy i niektóre patenty, że tak powiem, instrumentacyjne są przejęte przez Roberta Johna i jego kolegów prawie że w proporcjach 1:1 z tym, co wymyślili bracia Allman. Co nie umniejsza moim zdaniem wartości tej muzyki, bo to jest granie przepojone prawdziwą emocją. W uzupełnieniu tej krótkiej opowieści o działaniach nagraniowych Roberta Johna and the Wreck w 2020 roku jeszcze fragment płyty, która ukazała się w maju, a której jakoś nie miałem okazji prezentować w nowalikach spod Baobabu. Ten album nosi tytuł Last Light on the Highway. Oto tytułowe nagranie składające się z dwóch części. Pierwszej takiej kameralnej, introdukcyjnej, no i drugiej, która jest jak gdyby jej rozwinięciem, też nieco w klimacie The Allman Brothers Band. Oto Robert John and the Wreck i Last Light on the Highway.

Na koniec tego wydania Nowalijek spod Baobabu bardzo atrakcyjny, dłuższy fragment koncertu, który odbył się 12 stycznia 2019 roku w Bridgestone Arena w Nashville, Tennessee. I to jest koncert z okazji 85. urodzin Williego Nelsona, który zaprosił do udziału w tym przedsięwzięciu swoich znakomitych przyjaciół. Są wśród nich Alison Krauss, The Everett Brothers, Chris Stapleton, Dave Matthews, Emmylou Harris, Eric Church, George Strait, Jack Johnson, Jimmy Buffett, John Mellencamp, no i paru jeszcze innych, których za chwileczkę Państwu przedstawię. To będzie kilkudziesięciominutowy wybór nagrań pochodzących z tego koncertu. Kolejno usłyszymy Williego Nelsona w roli głównej i w takim wprowadzającym w nastrój nagraniu On the Road Again. Tutaj towarzyszyć mu będą The Everett Brothers. Następnie wystąpi Lee Ann Womack w utworze Three Days. Potem Lyle Lovett wraz z Rayem Bensonem wykonają Shotgun Willie. Następnie sam Willie Nelson w duecie z Sheryl Crow wykona utwór zatytułowany After the Fire is Gone. Kolejny duet, czy raczej tercet, to będzie Willie Nelson, Susan Tedeschi i Derekiem Truxem w nagraniu City of New Orleans. No i na zakończenie, jak zawsze wzruszające, piękne i melodyjne Crazy. Tu Williemu Nelsonowi towarzyszyć będzie Dave Matthews. Zostawiam Państwa z muzyką Williego Nelsona. Przed radio mówił Jan Chojnacki, a były to Nowalijki spod Baobabu. On the road again.

will please refrain. This train

0: crazy for pride, and I'm crazy for loving you.
1: Willie Nelson.
0: Thank you, Dave.
2: Nowaliki spod baobabu.
3: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa niezmiennie wesoły redaktor Jan Chojnacki. Wesoły dlatego, że dzisiaj mam program wypełniony moją ukochaną muzyką. 23 września 2020 roku upłynęło dokładnie 90 lat od momentu, kiedy przyszedł na świat Ray Charles.

90 lat od momentu urodzin Raya Charlesa wydaje się być uzasadnieniem dla skomponowania programu audycji właśnie wokół muzyki Raya Charlesa, bo też jest to jeden z moich najbardziej ulubionych artystów. Przede wszystkim głos, bo na Rayu Charlesie wzorowały się później całe pokolenia wokalistów i do dzisiaj wydaje się być dla większości z nich wzorcem niedoścignionym. Ray Charles to przecież także fantastyczny instrumentalista, raczej multiinstrumentalista. No i wreszcie Ray Charles to także autor wielu fantastycznych utworów, które dzisiaj uważane są już za standardy muzyki rozrywkowej. Trochę też się boję, że moja fascynacja muzyką Charlesa mogłaby spowodować, że wypełniłbym audycję wyłącznie jego muzyką, nic nie mówiąc, bo moja gadka przy jego muzyce to bladzieńka tylko plamka. Postanowiłem jednak parę słów powiedzieć. Otwarliśmy tę audycję nagraniem popularnego utworu, który rozpoczynał koncerty wielu artystów, także pewnie jakieś audycje radiowej, czyli Let the Good Times Roll. Nie będę sięgał do biografii Raya Charlesa, bo to każdy sobie może przecież uprzejmie wygooglać. Natomiast skupię się na tych utworach, tych nagraniach, które mnie jakoś najbardziej utkwiły i są dla mnie ogromnie sentymentalne. Zacznę więc od takiego bloczku trzech utworów, które weszły do kanonu muzyki okołobluesowej, a w przypadku tego właśnie bloczku kierowałem się moją inną miłością muzyczną, czyli zespołem The Animals, który w tym czasie, kiedy był u szczytu sławy, korzystał obficie z twórczości nagraniowej i kompozytorskiej Raya Charlesa. I teraz takie trzy utwory, które dobitnie pokazują, jak Ray Charles i kompozytorsko, i wykonawczo zainspirował The Animals i Erica Bardona. Trzy nagrania: Mess Around, Nighttime is the Right Time i Lonely Avenue.

Wśród tej setki czy ponad setki kompozycji Raya Charlesa, które uważam za naprawdę wybitne, jedna jest absolutnie wyjątkowa. To jego słynne What I Say, która, jak wspominał Ray sam w swojej autobiografii, stała się w zasadzie w wyniku pewnego przypadku. To znaczy, to, co wydawało się być dla niego tylko jakąś rozgrzewką przed poważnym koncertem czy przed poważnym nagraniem, nagle tak utkwiło mu w duszy i w uszach, że postanowił z tego zrobić samodzielny utwór. No i tak też powstało słynne What I Say, część pierwsza i druga.

0: Nie zawsze pamięta się, że Ray Charles to przecież także wybitny twórca i odtwórca bluesa. Cała jego muzyka jest pobudowana na bluesowych fundamentach, no ale są też bardzo istotne przykłady czystego bluesowego grania w jego bogatej dyskografii. Chciałbym przywołać dwa, jakżeż jednak różne w swojej formie, bluesy z repertuaru Raya Charlesa. Po pierwsze, Worried Life Blues. Ray z fortepianem i ze skromną sekcją, a następnie rozbudowany How Long Blues bez słów tym razem, natomiast z udziałem Milta Jacksona, czyli fantastycznego wibrafonisty, z którym Ray Charles nagrał świetną płytę zatytułowaną Soul Brothers. No więc pokołyszmy się teraz słodko w bluesie z Rayem Charlesem.
1: Say, Ray, you sure look mighty sad.
2: Man, that's because I got the blues.
1: Well, man, if you have the blues...

podobnie jak z większością tych artystów, którzy tworzyli podwaliny pod współczesną muzykę, także Ray Charles był wymarzonym partnerem dla współczesnych muzyków do tego, by wzbogacić ich biografię artystyczną, no ale może przede wszystkim do tego, żeby otrzeć się o jego boskość i razem z nim wejść do studia czy zaśpiewać na koncercie. W 2004 roku, a więc wtedy, kiedy Ray Charles rozstawał się z tym światem, powstał album zatytułowany Genius Loves Company. Ów genius to oczywiście Ray Charles, bo taką ksywką go obdarzyły pokolenia. Na tej płycie Ray Charles spotkał się z wieloma najwybitniejszymi przedstawicielami szeroko rozumianej muzyki popularnej. Mamy tutaj i Jamesa Taylora, i Diana Krall, i Natalie Cole, i Eltona Johna, i Gladys Knight, i Vana Morrisona. Ale ja wybrałem z tego zbioru dwa nagrania, które zostały zrealizowane z wielkimi bluesowego świata. Po pierwsze z B.B. Kingiem, z którym Ray Charles zaśpiewa za chwilę Sinner's Prayer w duecie, no a potem piękna wersja Do I Ever Cross Your Mind, w której usłyszymy Raya Charlesa z Bonnie Raitt.

Znane są też asocjacje muzyki i twórczości Raya Charlesa ze światem country. Przecież jeden z jego najwybitniejszych albumów to są właśnie jego wersje słynnych countrowych numerów z Georgia On My Mind na czele. Ale w późniejszym okresie twórczości Ray Charles także nie stronił od kontaktu z artystami z kręgu muzyki country. Pod koniec lat 90. nagrał kilkanaście utworów z reprezentantami pierwszej ligi country and western. Wśród nich byli Ricky Skaggs, Merle Haggard, Johnny Cash czy Willie Nelson. Z tego czasu też pochodzi nagranie Two Old Cats Like Us, czyli takie dwa stare miśki jak my. Usłyszymy tu Raya Charlesa w duecie z Hankiem Williamsem Juniorem.

0: Let's go prowling.
1: All right.
2: W końcowym okresie swojego twórczego życia Ray Charles sięgał także po nowocześniejsze rozwiązania aranżacyjne i korzystał z różnych udogodnień współczesnych podczas rejestracji swoich albumów. Przykładem tego jest wyprodukowany przez Richarda Perego album zatytułowany My World. Z tej płyty chciałbym przypomnieć dwa piękne nagrania: A Song for You i None of Us Are Free. Zwłaszcza to drugie nagranie polecam słuchaczom Pierwszego Odcienia Bluesa, bo solo na gitarze wykona w nim Eric Clapton.

śpiewał Ray Charles. Na gitarze towarzyszył mu Eric Clapton. No i na koniec tego wydania Bielszego Odcienia Bluesa troszeczkę zwekslujemy z tej rejowej drogi, by zapoznać się pokrótce z dwoma sygnałami tyczącymi płyt związanych z twórczością Erica Claptona, które ukażą się pod koniec 2020 roku. Po pierwsze, ukaże się bardzo bogata w różne ciekawostki edycja nagrań z ostatniego Crossroads Festival z 2019 roku. Pewnie jeszcze o tej płytce, a w zasadzie o tym albumie, bo to jest bardzo rozbudowane, jak już powiedziałem, wydawnictwo. Będę jeszcze mówił nie raz w Bielszym Odcieniu Bluesa. No a teraz chciałbym tylko zasygnalizować, jakie ciekawostki tam się znajdą. Na razie wiem, że będzie tam nagranie Marcusa Kinga i jego zespołu zatytułowane Goodbye Carolina.

0: I by domknąć klaptonową klamerką to wydanie pierwszego odcienia bluesa, na zakończenie jeszcze jedno nagranie Eryka Claptona z czasów, kiedy występował z kolegami jako Derek and the Dominoes. Rok 1971, tournée po Stanach Zjednoczonych, no i jednocześnie zaproszenie do słynnego telewizyjnego show Johnny'ego Cash'a. To nagranie, wcześniej oficjalnie niepublikowane, ukaże się także pod koniec 2020 roku na kolejnym rocznicowym wydawnictwie poświęconym 50. rocznicy wydania płyty Layla and Other Assorted Love Songs. Poza tym oryginalnym albumem, oczywiście też jakoś bardzo współcześnie zremasterowanym i poprawionym, znajdą się tam różne ciekawostki z tego właśnie okresu, i koncertowe, i studyjne, i wśród nich właśnie nagranie koncertowe z Johnny Cash Show z 1971 roku. Posłuchajmy zresztą, jak sam Johnny Cash zapowiedział występ zespołu Derek and the Dominoes. To będzie wiązanka dwóch utworów. It's Too Late z albumu Layla and Other Assorted Love Songs, a potem dołączy do artystów jeszcze Carl Perkins, z którym to razem Derek and the Dominoes wykonają kompozycję Perkinsa Matchbox. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Hey, if you detect some country blues picking in the song you're about to hear, you're right. Played by one of the finest musical groups in the world. Welcome Bobby Whitlock, Jim Gordon, Carl Radle, and Eric Clapton, Derek and the Dominoes.

Great. Great. How about that?

0: Radio Baobab.
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
1: W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa
2: Górecka
1: i Sosnowski. Na razie nie zdradzimy tematu dzisiejszej audycji. Zaczniemy od piosenki zespołu, który pochodzi z Londynu w Wielkiej Brytanii, a piosenka nosi tytuł New York City Blues.

0: To był oczywiście The Yardbirds, a teraz oczywiście Górecka opowie Państwu o temacie dzisiejszej audycji.
1: Do dzisiejszego tematu zainspirował mnie paradoksalnie, zupełnie niespodziewanie, świeżuteńki polski zespół, który nazywa się OWE. Zespół pochodzi z Ostrzeszowa. Skrót OWE, pisany przez V, pochodzi od The Overview Effect i panowie nagrali fantastyczny numer zatytułowany New York City. I właśnie o Nowym Jorku będzie dzisiejsza audycja.

jeżeli już rozmawiamy o Nowym Jorku, to jak Państwo wiecie, ja za granicą najdalej byłem w Suwałkach, ale nie wyobrażam sobie audycji o muzyce z Nowego Jorku bez zespołu Fun Loving Criminals, którzy są tak bardzo nowojorscy, że gdyby Richter ustanowił skalę nowojorskości, na pewno otrzymaliby 10. Fun Loving Criminals w piosence Going Down.

0: Ale czemu państwa oszukujesz, że najdalej byłeś w Suwałkach? Przecież to nieprawda.
1: Ale to taki cytat jest.
0: No tak, ale ktoś mógłby wziąć to dosłownie. A poza tym jeszcze chciałabym wrócić do zespołu Owe. Jak ci się podobają panowie? Bo ja naprawdę jaram się.
1: No znakomicie, jak mi to puściłaś, to myślałem, że to jest po prostu nowojorski zespół, który właśnie szykuje zmianę w trendach muzycznych i będzie niedługo największym odkryciem muzycznym i że wprowadzi nowe podejście i nowe spojrzenie na muzykę i będzie to zaszczepiał wszystkim, wszędzie i na całym świecie. A tu proszę bardzo, ostrzeszów.
0: Chłopaki potrzebują teraz wsparcia promocyjnego, bo dopiero zaczynają, więc jeżeli państwo macie ochotę im pomóc, to polecamy znaleźć ich na Facebooku albo Instagramie i tam ich polubić. A tymczasem wracamy do Nowego Jorku. I teraz znowu będzie zespół spoza Nowego Jorku, czyli gościnne występy chłopaków z Kalifornii z zespołu Delta Spirit w utworze Bushwick Blues.

kluczem do dzisiejszej audycji. Czy mamy dzisiaj jakiś klucz poza tym, że mówimy o Nowym Jorku? Bo jak Państwo zauważyliście, nie puszczamy za bardzo klasyków i tych największych wykonawców. Aha, no tak. Jedyną zasadą, której trzymamy się podczas dzisiejszej audycji, jest zasada taka, że żadne z nas nie może puścić piosenki New York Franka Sinatry. Dlatego też teraz proponuję zupełnie, zupełnie świeży zespół, ale tym razem faktycznie z Nowego Jorku. W 2019 roku wydali swoją pierwszą epkę. Zespół nazywa się Pom Pom Squad, a piosenka nosi tytuł Heavy Heavy.

Ja też się utrzymam teraz w trochę takim punkowym klimacie. I to będzie żeński zespół z Nowego Jorku, Le Tigre, który powstał na przełomie lat 90. i 2000. Ich utwór My My Metro Card stał się w Nowym Jorku wręcz kultowy.

0: Ale jest coś takiego lirycznego w tej muzyce, prawda? Jest dużo, dużo takich elementów, których nie było na przykład w Jacksonville. Nawet jeżeli te piosenki są takie trochę ostre i punkowe, a jeżeli zechcą Państwo poszukać, to faktycznie tej muzyki około punkowej w Nowym Jorku jest bardzo, bardzo dużo, to nawet jeżeli ta muzyka jest punkowa, to jednocześnie jest jakaś taka trochę rozmarzona, prawda?
1: Tak, ja bym to nazwała taką romantyczną nutą, która się przewija i rzeczywiście bez względu na gatunek można odnaleźć taki rodzaj liryczności w tych kawałkach. Aż sama jestem zaskoczona, jak to wszystko się ładnie klei, mimo że no, jest duża różnorodność w nowojorskiej muzyce, to naprawdę jeżeli nowojorscy artyści, albo nawet nie nowojorscy, ale opowiadają o Nowym Jorku, to wszystko właśnie jest bardzo jakieś takie, jest w tym pewna metafizyka.
0: Z drugiej strony to nie jest oczywiście tak, że w Nowym Jorku w ogóle nie ma bluesa i najlepszym przykładem jest rodowity Nowojorczyk, czyli Popa Chubby, i on też dla Państwa zagra piosenkę, która nosi tytuł I Ain't Giving Up.

No w mojej opinii absolutnie nie można powiedzieć, że w Nowym Jorku nie ma bluesa. Aczkolwiek chyba faktycznie jest trochę więcej jazzu. Jest też funk i tutaj będzie no bardzo znany kawałek nowojorski Jill Scott Heron i Brian Jackson w utworze Madison Avenue.

A teraz zrobimy małą wycieczkę do poprzedniej audycji do Jacksonville, ponieważ zespół z Jacksonville, Tedeschi Trucks Band, też wybrał się do Nowego Jorku i swoje refleksje zawarł w utworze zatytułowanym Midnight in Harlem.

Ja myślę, że tak jak powiedziałaś, Nowy Jork to jest taki ogromny tygiel kulturowy, w którym różnego rodzaju wpływy ze sobą się spotykają i wytwarzają nowe rzeczy. I takim zespołem, który dla mnie zawsze był, jest i będzie odkryciem i wzorem tego, jak pewne rzeczy ze sobą można mieszać, jest zespół Living Color, który mam nadzieję jeszcze kiedyś cokolwiek zagra, bo chłopcy znowu mają wieloletnią przerwę, ale w zespole Living Color jedną z najbarwniejszych postaci jest postać gitarzysty Vernona Reeda, który swoje solowe płyty wydaje równie rzadko co Living Color, a z pierwszej jego płyty pochodzi piosenka, która nosi tytuł CP Time.

0: Well, I'm wondering, wondering. W ogóle bardzo się cieszę, że robimy audycję o Nowym Jorku, bo to jest miasto, które wyjątkowo ucierpiało w czasie pandemii. Zdjęcia opustoszałego Nowego Jorku chyba każdy z Państwa gdzieś tam widział. No i myślę, że warto pamiętać o tym mieście, które jednak jest tak znaczące w ogóle dla kultury światowej, muzyki, sztuki.
1: No to wiesz, to jest wszystko przez to, że mają po prostu, mieli przynajmniej zawyżone ceny za wynajem mieszkań. No ile można płacić i płacić i płacić i nic z tego nie mieć, to ludzie się zebrali i wyprowadzili.
2: Pojechali, tak.
0: To zanim opowiem Państwu anegdotkę, to nowojorski zespół LCD Sound System w utworze New York, I love you, but you're bringing me down.

0: Dobrze, i teraz będzie anegdotka. Mój serdeczny przyjaciel miał okazję wybrać się kiedyś do Nowego Jorku, ponieważ był obiecującym młodym prawnikiem i jego międzynarodowa kancelaria wysłała go do Nowego Jorku, żeby obejrzał precedensową sprawę. Sprawa skończyła się wcześniej, więc mógł jeden cały dzień zwiedzać Nowy Jork, ale ponieważ jest niesamowicie uczciwy, postanowił przebukować bilet i wrócić wcześniej do Warszawy. Ja nie mogłam w to uwierzyć i pytałam się, ale dlaczego? Dlaczego to zrobiłeś? Czemu wróciłeś wcześniej? Mogłeś cały jeden dzień zwiedzać Nowy Jork. A on powiedział mi, ale tam nie ma co oglądać. Wszystko wygląda dokładnie tak jak w filmach.
1: I dobrym podsumowaniem tej opowieści będzie jeden z dwóch chyba największych hymnów Nowego Jorku, czyli piosenka Alicia Keys, Empire State of Mind. Part 2, Broken Down.

0: A wracając do tego, że w Nowym Jorku wszystko wygląda tak jak w filmach, to nie mogła dzisiejsza audycja odbyć się bez utworu z filmu Annie Hall, jednego z bardziej nowojorskich filmów, chyba jak kiedykolwiek ujrzały światło dzienne. W wykonaniu oczywiście Diane Keaton, odtwórczyni głównej roli. Utwór Seems Like Old Times i zanim on zabrzmi i ukołysze Państwa do snu, to chcielibyśmy serdecznie się z Państwem pożegnać i podziękować za czas, który nam poświęciliście.
1: W dzisiejszej audycji piosenki i inne utwory specjalnie dla Państwa prezentowali
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To wydanie Bielszego odcienia bluesa, w którym wita patronki i patronów Jan Chojnacki, będzie podzielone na dwie części, chociaż nie będzie żadnego antraktu i nie będzie takiej możliwości, żeby Państwo mogli sobie pójść i nawarzyć nowej zupy albo zjeść makowiec świeżo upieczony, bo będzie to audycja, która potoczy się płynnie. A ta dwuczęściowość polega na tym, że część pierwsza będzie poświęcona patronom, a część druga, no taka jak to bywa czasami, że jest pewien temat, wokół którego prowadzący gaworzy i będę gaworzyć. Ale zaczynam od patronów, którym od czasu do czasu, zgodnie z ich życzeniami, udostępniam antenę w tym sensie, że prezentuję nagrania, które oni sobie wybrali. Choć nie zawsze wybierają. I taki właśnie jest przypadek naszego patrona, pana Tomasza Cielemęckiego, który napisał nawet dosyć rozbudowany liścik do mnie, rozpoczynając oczywiście od podziękowań, że radio jest niezłe. Używa nawet sformułowania wspaniałe, ale niech to pozostanie między nami. Dalej pan Tomasz pisze: dużą przyjemność sprawi mi twój wybór utworu, bo wiem, że będzie nietuzinkowy i inspirujący do dalszych poszukiwań nieoczywistych klimatów. Moje preferencje trudno określić, choć niewątpliwie po długiej podróży wróciłem do korzeni. A podróż wiodła przez prog rock, punk, heavy metal, new wave, alternative, muzykę elektroniczną, jazz, no i oczywiście nasz ukochany blues. Dalej pan Tomasz pisze, że nieustająco towarzyszą mu Elvin Bishop, Buddy Guy, Sharon Jones and Up Kings, Cab Mo, Taj Mahal, Joe Beck, Johnny Guitar Watson, Paul Butterfield, Jimmy Rogers, Leslie West, Howlin' Wolf, Roy Buchanan, Stevie Ray Vaughan, Joe Jackson, The Rolling Stones i więcej. I w tym momencie przychodzi do wyboru. I tutaj pan Tomasz pisze: jeżeli chcesz sprawić mi radość, to posłucham wszystkiego, co zaproponujesz, oprócz Joe Bonamassy i Beth Hart. Taki kaprys. No dobrze, panie Tomaszu. To w związku z tym mam dwie propozycje. I żadna z tych propozycji nie będzie związana ani z Bonamassą, ani z Beth Hart. Pierwsza propozycja będzie zarazem, jak sądzę, i to mnie samego dziwi, debiutem tego artysty w Bielszym odcieniu bluesa. A artysta występuje zazwyczaj jako Big Chief Monk Boudreau. Monk Boudreau, urodzony jako Joseph Pierre Boudreau w Nowym Orleanie w Luizjanie w 1941 roku, jest uważany za najstarszego w tej chwili wykonawcę spod znaku Mardi Gras w Nowym Orleanie, należącego do plemienia indiańskiego. Tak znakomita postać debiutuje dopiero teraz w Bielszym odcieniu bluesa i to za sprawą dedykacji dla patrona. A przecież Big Chief jest na scenie od prawie 60 lat. No, współpracował z Bo Dallas i The Wild Magnolias, no ale przede wszystkim jest też samodzielnym wykonawcą i często też ubarwia swoimi występami słynny nowoorleański festiwal. Big Chief występuje także z artystami z pogranicza muzyki, którą zajmuje się Bielszy odcień bluesa, jak chociażby z takimi jak Galactic czy Papa Mali. W 2021 roku płyta Big Chief Monk Boudreau, zatytułowana Blood Stains and Teardrops, została nominowana do nagrody Grammy w kategorii, która mówi o muzyce korzeni. No i właśnie z tego albumu wybrałem utwór zatytułowany w taki sposób, który oddaje wiernie ten gatunek muzyczny, który reprezentuje Big Chief Monk Boudreau. Tytuł tego utworu: Indian Blues.

Druga dedykacja dla naszego patrona Tomasza Cielemęckiego też będzie związana z debiutem solowym wykonawcy, bo jako muzyk towarzyszący innym artystom już był słyszany w audycjach Radia Baobab, a zwłaszcza w Pierwszym Odcieniu Bluesa. Ten wykonawca to Bill Evans, ale nie ten taki najsławniejszy Bill Evans, tylko nieco z młodszego pokolenia wywodzący się saksofonista, który oscyluje pomiędzy jazzem, bluesem, rockiem. Nagrywa też samodzielne płyty i właśnie z jego samodzielnego albumu, który został wydany w 2016 roku i nosi tytuł Rise Above, wybrałem utwór, w którym Bill Evans gra na saksofonie, ale rolę główną pełni tutaj zaproszony przez niego gość, czyli gitarzysta i wokalista Warren Haynes.

To były dedykacje dla naszego patrona i słuchacza Tomasza Cielmęckiego, a teraz przechodzę do utworów, które wybrał kolejny nasz patron, pan Adam Mikołajczyk. Dziękuję w swoim liście za

za baobab, jako za ostoję muzyki i zacnych redaktorów. I w liście pana Adama pobrzmiewa taka tęsknota za czymś, co kiedyś było i już se ne wraci. Pisze pan Adam, gdzieś kiedyś było takie radio, w którym wybrzmiewał pierwszy odcień bluesa. I ten właśnie pierwszy odcień bluesa od czasu pierwszej wysłuchanej przeze mnie audycji bardzo mnie zbluesował. No inaczej mówiąc, ja stoję za tym, że Adam Mikołajczyk się zbluesował i jestem z tego, muszę powiedzieć, dosyć dumny. Dalej pisze pan Adam Mikołajczyk. Dzień, w którym pierwszy odcień bluesa zabrzmiał w tamtym radiu po raz ostatni, był dniem goryczy, nie wspominając o następstwie zdarzeń. I dalej pisze pan Adam Mikołajczyk. Natomiast dzień, w którym podążyłem za panem, czyli za mną, do baobabu, w którym to pierwszy odcień bluesa znów zabrzmiał, wniósł jeszcze więcej odsłuchowej przyjemności, czystej przyjemności. Dla porządku dodaje jeszcze pan Adam Mikołajczyk, że należy też do dzieci bluesa, a więc do zaprzyjaźnionego naszego radia Nowy Świat też się dokłada. Przechodzę teraz do życzeń, które pan Adam Mikołajczyk pomieścił w swoim liście. Otóż pisze on tak, mam taką propozycję. Ja wybiorę wykonawców, a pan redaktor ich piosenki. Będzie to element zaskoczenia. No dobrze, no to zaskakuję. Oto pierwszy wykonawca, którego sobie zażyczył pan Adam Mikołajczyk. Tym wykonawcą jest Fats Domino. Wybrałem 3 nagrania zasłużonego bardzo dla współczesnej muzyki i artysty, które reprezentują różne nastroje, różne tempa i świadczą o tym, że Fats Domino był artystą przekazującym słuchaczom różne emocje. Kolejno Fats Domino wykona The Fat Man, Help Me i I'm Ready.

To była pierwsza piguła dedykacji związanych z życzeniem pana Adama Mikołajczyka, naszego patrona. A teraz drugi artysta, bo tym drugim, do którego pan Adam pozwolił mi wybrać nagrania, jest Keith Richards. No i tutaj troszkę poszedłem taką drogą nieoczywistą, bowiem nie będą to solowe nagrania Keitha Richardsa, ale takie, w których jego, wspólne zresztą z Jaggerem kompozycje, będzie Keith wykonywał ze swoimi znakomitymi przyjaciółmi. Po pierwsze, Jumping Jack Flash, i tutaj Keith Richards występuje z Miss Aretą Franklin. A tuż za tym nagraniem zaprezentujemy kolejny duet Keitha Richardsa, tym razem z legendą rock'n'rollowego i bluesowego fortepianu, czyli z Johnny Johnsonem. A więc dwa razy Keith Richards ze swoimi przyjaciółmi, Jumping Jack Flash i Tanqueray.

0: never drank a Tanqueray.
1: I na tym kończę w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa dedykację dla patronów. Przypominam też patronkom i patronom, że chętnie będę spełniał wasze życzenia, no tylko muszę wiedzieć, jak one się kształtują, a najlepiej przekazać to mi za pośrednictwem maila, który brzmi baobab@radiobaobab.pl. baobab@radiobaobab.pl. Czekam na życzenia moich patronek i patronów. A teraz przejdźmy do muzyczki, do współczesnej muzyczki, do nagrania z 2021 roku, do płyty, która miała się wszystkim bardzo podobać, a i chyba się podoba.

To była piosenka zatytułowana I've Got to Get to You. Firmuje to nagranie Dion DiMucci, a wykonał je wspólnie z Bozem Skaggsem. To nagranie pochodzi z albumu zatytułowanego Stomping Ground, czyli albumu pełnego gwiazdorskiego udziału przyjaciół Diona. O Bozie Skaggsie w opisie do tej płyty Dion napisał, że to jest ulubiony pieśniarz Suzanne, żony. Oczywiście też to jest artysta, o którym Dion marzył, żeby uczestniczył w jego nagraniach, i to wreszcie się spełniło. Natomiast piosenkę I've Got to Get to You napisał Dion już ponad pół wieku temu i inspiracją do tego dzieła była rozmowa z Royem Orbisonem i wreszcie teraz po ponad pół wieku właśnie Boz Skaggs dostąpił zaszczytu wykonania tej piosenki wspólnie z Dionem. Zwrócę jeszcze Państwa uwagę, że ci dwaj artyści, czyli Boz Skaggs i Dion, mają w sumie ponad 150 lat, a zabrzmiało to wszystko dosyć młodzieńczo przecież. I teraz będzie kolejne nagranie, w którym również zsumowanie wieku obu wykonawców daje mniej więcej ten sam wynik, no czyli 150 lat plus. Tym razem płytę Diona zasilił Eric Clapton, z którym Dion wspólnie wykona swoją oczywiście własną kompozycję If You Wanna Rock and Roll.

Świetna muzyczka, prawda? Świetna. I tutaj następuje narzekanie starego grzyba, który się po prostu czepia. Otóż album Stomping Ground został zrealizowany przez Diona we współpracy z artystą o nazwisku Wayne Hood. To artysta niespecjalnie znany, ale bardzo sprawny. Bardzo sprawny jako gitarzysta, grający również na różnych innych instrumentach, głównie na przyciskanych, także na perkusji. I on wspólnie z Dionem stworzył orkiestrę, która towarzyszy tym znakomitościom, o których mówiłem na wstępie tej części poświęconej Dionowi. Wayne Hood jest człowiekiem renesansu. Gra na gitarze, na basie, na fortepianie, na organach Hammonda, na perkusji. Także zrobił do tej płyty aranżację smyczków i instrumentów dętych. Można powiedzieć fantastycznie. No tylko jak się tak już bardzo precyzyjnie wsłucha ktoś, kto chce się czepiać, to się okazuje, że znaczna część tych osiągnięć Wayne'a Hooda to jest po prostu elektronika. I ja trochę na tym cierpię, bo słyszę, że to są głównie lupy, że nie ma tutaj perkusisty, który dokłada do każdego nagrania swój własny puls i ten puls jest czasami może nie w 100% doskonały, ale świadczący o tym, że perkusista żyje tym, co gra. A tutaj absolutna perfekcja. Ani jednej obsuwy, no tylko, że słychać, że gra maszyna. Ponarzekałem, to teraz przejdźmy znowu do muzyczki. Wśród tych wszystkich znakomitości, które towarzyszą Dionowi na tej płycie, jest także jedna osobistość, która, szczerze powiem, mnie zaskoczyła, mianowicie Steve Kahn. I szczerze powiem, że musiałem dopiero pogrzebać w moich zasobach płytowych, a także w internecie, żeby sobie przypomnieć, kim jest ów Steve Kahn. A to jest kolejny bardzo wszechstronny artysta, grający niemal na wszystkich instrumentach, a także komponujący ładne piosenki, dzięki czemu interesują się jego twórczością różni znakomici artyści. No i on właśnie dołączył do teamu Diona w nagraniu That's What the Doctor Said. I może właśnie dzięki tej współpracy z Dionem Steve Kahn uzyska szerszy rozgłos jako kompozytor i wykonawca.

Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa jeszcze dowód na to, że Steve Coen to też samodzielny artysta. W 2019 roku ukazał się jego album zatytułowany Flesh and Bone. W kilku nagraniach towarzyszył mu tutaj znany nam doskonale Sonny Landreth. No i właśnie takie nagranie, w którym gitara slide Sonny'ego Landretha towarzyszy Steve'owi Coenowi, który śpiewa i gra na różnych instrumentach. Zakończy to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Tytuł tego nagrania Around and Around. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Nowaliki spod Baobabu. To może być absolutnie niezwykłe wydanie Nowalijek spod Baobabu. Niezwykłe przede wszystkim ze względu na okoliczności, w jakich dokonuję nagrania, bowiem zbliża się do mojego studia burza wraz z opadem, więc być może efekty uboczne jeszcze towarzyszyć będą moim wypowiedziom. No i żeby zilustrować tę sytuację, mam na początek nagranie, które odnosi się do zmiennych warunków pogodowych, no przynajmniej jeśli chodzi o tytuł. Come Rain or Come Shine.

Come rain or come shine. Raz deszcz, raz słoneczna spiekota, można powiedzieć. Ten popularny utwór wykonuje i wykonywało wielu znakomitych wokalistów, a to jest wersja Paula Carracka. Paul Carrack, brytyjski, bardzo wszechstronny artysta, od wielu, wielu lat towarzyszący Ericowi Claptonowi i w nagraniach, i w trasie. Wtedy, kiedy Eric daje mu wolne, nagrywa samodzielne rzeczy. I tak właśnie powstała płyta, album zatytułowany Another Side of Paul Carrack. 13 nagrań zarejestrowanych podczas koncertu telewizyjnego w Niemczech wraz z SWR Big Band and Strings. SWR Big Band to znana, zresztą bardzo ceniona i świetna, istniejąca od prawie 70 lat orkiestra radia i telewizji niemieckiej. Big Band zasadniczy składa się zazwyczaj z 12 instrumentalistów, no a tutaj w przypadku Paula Carracka dodano jeszcze smyki. Ten zestaw nagrań jest rezultatem sesji, którą Paul Carrack przeprowadził w studiu telewizji stuttgarckiej w Niemczech. No i znaczna część z tych rejestracji została utrwalona na płycie zatytułowanej Another Side of Paul Carrack, featuring the SWR Big Band and Strings. Te 13 utworów to mieszanka standardów i własnych kompozycji Paula Carracka. Słuchaliśmy już Come Rain or Come Shine, a teraz At Last. To dosyć odważne wyzwanie, jakie postawił przed sobą Paul Carrack, bo przecież Etta James jest niepokonana, jeśli chodzi o jej wersję tego utworu. Ale myślę, że Paul Carrack poradził sobie nie najgorzej.

Sweet Home Chicago. Tego tytułu nikomu nie trzeba wyjaśniać. A kto był wykonawcą? Ha, tutaj pewne zaskoczenie, jak sądzę, bo śpiewał William Shatner. A William Shatner to jest przede wszystkim aktor znany z serialu Star Trek, w którym odtwarza rolę kapitana statku Enterprise Jamesa Kirka. William Shatner jest także utalentowanym wokalistą. Nagrał już dobrych kilka płyt w różnej stylistyce, no a tym razem zdecydował się na płytę w całości bluesową. Zuch William, można powiedzieć. W marcu 2020 roku skończył 89 lat, a brzmi ciągle młodo i energicznie. Do nagrania płyty bluesowej, bo album nosi tytuł po prostu The Blues, zaprosił William Shatner kilkunastu znakomitych artystów z kręgu bluesa i rocka. Bardzo zresztą szeroki rozrzut, bo mamy tutaj i Alberta Lee, i Steve'a Cropera, i Jamesa Burtona, i Roniego Earla. A ja wybrałem z tego zestawu dwa nagrania, w których Williamowi Shatnerowi towarzyszy. Po pierwsze, w utworze The Thrill Is Gone na gitarze Ritchie Blackmore, a po drugie w nagraniu Let's Work Together Harvey Mandel i grupa Can't Hit. Oto debiutujący w Radiu Baobab William Shatner w repertuarze bluesowych standardów.

Kolejny artysta, którego płyta ukazała się na przełomie lata i jesieni 2020 roku, nie jest debiutantem w audycjach Radia Baobab. Nazywa się Chris Smither i właśnie ukazał się jego nowy album zatytułowany More from the Levee.

Lonely Time to był tytuł tego utworu, a z Chrisem Smitherem wiążą mnie bardzo sentymentalne wspomnienia, bo kiedy po raz pierwszy pojechałem służbowo zresztą na festiwal międzynarodowy do Sopotu i zasiadłem w Operze Leśnej, właśnie wtedy, a był to początek lat 70., jako delegat z Zaatlantyku występował ze swoim ówczesnym repertuarem Chris Smither, który podarował mi też wówczas swoją płytę. I to był jeden z pierwszych albumów amerykańskich, które posiadłem w swojej płytotece. No a w 2020 roku Chris Smither nadal prezentuje się jako pełnowartościowy wokalista i gitarzysta, zwłaszcza akustyczny. I w związku z tym jeszcze jedno nagranie z jego tegorocznego albumu. Nosi ono tytuł prosty. Hej, hej, hej, Chris Smither.

Zmieńmy teraz klimat muzyczny i lokalizację. Przenieśmy się do Wielkiej Brytanii. Oto z historycznych zapasów numer 2 na brytyjskiej liście przebojów w 1959 roku.

Teenager in Love, ten numer był kiedyś wielkim sukcesem Dionne and the Belmonts za Atlantykiem, no a w 1959 także wielkim sukcesem brytyjskiego piosenkarza, wokalisty Marty Wilda. Marty Wilde, dziś 81-letni mężczyzna, nagrał właśnie w 2020 roku po bardzo, bardzo długiej przerwie nowy album. Zabrałem się z zainteresowaniem do słuchania tej płyty, bo przecież pamiętam nagrania Martiego Wilda z lat 60. i 70. No i muszę powiedzieć, że nie jest to jakieś ogromne, zachwycające zaskoczenie. Świetnie, że Marty Wilde w wieku 81 lat nadal śpiewa. Wolę wracać jednak do jego historycznych dokonań. Więc tak z czysto, jak to mówią, kronikarskiego obowiązku zapraszam teraz do wysłuchania dwóch nagrań z albumu zatytułowanego Running Together, wydanego właśnie w 2020 roku. To będą dwa tytuły: Rockabilly Dreams i Hannibal, Marty Wilde.

0: That's me.
1: I wracamy do nowości amerykańskich. The New OK to tytuł wydanego na przełomie lata i jesieni 2020 roku albumu grupy Drive-By Truckers. Szczerze mówiąc, od kiedy dobrych parę lat temu zespół ten opuścił Jason Isbell, orkiestra Drive-By Truckers straciła na wigorze. Przynajmniej tak mi się wydaje z mojego punktu słyszenia. Tym z Państwa, którzy być może cenią sobie nadal bardzo Drive-By Truckers, chciałbym zasygnalizować nowy album dwoma nagraniami. Sea Island Lonely i The KKK Took My Baby Away. To drugie nagranie znane przecież z przeszłości z repertuaru Ramones. No a w tym roku posłuchamy tego utworu w wykonaniu Drive-By Truckers.

Duet Rodrigo i Gabriela, tak ukochany przez Wojtka Mana, wydał w 2020 roku koncertowy album zatytułowany Metavolution Live i demonstruje tym samym, że nie tylko w studiu, ale także w bezpośrednim kontakcie z żywymi słuchaczami Rodrigo i Gabriela potrafią rozpalić swoimi gitarami serca słuchaczy. Oto z albumu Metavolution Live utwór zatytułowany Electric Soul. Rodrigo i Gabriela.

Kolejna nowalijka z końca lata 2020 roku to album Kirka Fletchera zatytułowany My Blues Pathway, moja dróżka bluesowa. Kirk Fletcher objawił nam się dobrych kilka, czy już może nawet kilkanaście lat temu, nie pamiętam dokładnie, na festiwalu Rawa Blues i wówczas zanosiło się na to, że będzie to jedna z jaśniejszych młodych gitar na firmamencie bluesowym. No i rzeczywiście może tak jest, bo jeśli chodzi o gitarową sztukę, Kirk Fletcher jest świetny. Tyle tylko, że nie ma w sobie niczego oryginalnego, że potrafi teoretycznie zagrać wszystko, że brzmi raz jak B.B. King, a raz jak Robert Cray, a raz troszkę może nawet jak Eric Clapton, ale nie sposób doszukać się oryginalnego własnego brzmienia. No a dodatkowo, powiedzmy to sobie szczerze, Kirk Fletcher nie jest wybitnym wokalistą. Oto z albumu My Blues Pathway dwa nagrania Kirka Fletchera. Life Gave Me a Dirty Deal i Fattening Frogs for Snakes. Kirk Fletcher.

Kończymy to wydanie Nowalijek spod Baobabu świetnymi nagraniami świetnego, jak zawsze, Roberta Planta. Niby płyta Digging Deep to album wypełniony dotychczas znanymi już jego nagraniami, oczywiście pięknie zremasterowanymi, ale jest tutaj też kilka absolutnych nowalijek, czyli nagrań wcześniej nie publikowanych na oficjalnych płytach Roberta Planta. Oto pierwsze z nich. Too Much Alike to duet Roberta Planta i Patty Griffin.

No i wreszcie już naprawdę na zakończenie tego wydania Nowalijek spod Baobabu jeszcze dwa nagrania Roberta Plenta z owej płyty Digging Deep. I będzie to z pewnością piękne zakończenie nie tylko dla fanów głosu Roberta Plenta, ale dla tych wszystkich, którzy lubią piękną, żywą muzykę ozdobioną świetnym wokalem. Robert Plant w dwóch nagraniach. Nothing Takes the Place of You i Charlie Patton Highway. Robert Plant.

0: Nowaliki spod baobabu.
1: This is Chris Rea, you are listening to Radio Baobab.
0: Blues to korzenie, a cała reszta to tylko owoce. Tak mniej więcej z pół wieku temu powiedział Willie Dixon, który w związku z tym, że właśnie takie hasło wygłosił, jest poniekąd patronem Radia Baobab, bo na stronie naszej internetowej to hasło pielęgnujemy jako jedno z najistotniejszych we współczesnej muzyce. Willie Dixon to osoba niezwykle istotna dla całej amerykańskiej, światowej muzyki. Świadomie mówię muzyki, a nie tylko dla bluesa, bo o czym właśnie za chwilę będzie mowa i co będzie grane, jego kompozycje stały się podwalinami pod całą współczesną muzykę rock'n'rollową. Przed wielu laty w naszej państwowej telewizji tłumaczyłem ścieżkę tekstową do filmu zatytułowanego I Am The Blues. Kto mógł mówić I Am The Blues o sobie? Ja jestem bluesem. No oczywiście nikt inny, tylko właśnie Willie Dixon. W 1970 roku nagrał również płytę pod tym właśnie tytułem. Płytę, na której znalazły się jego najważniejsze kompozycje. Płyta ta w 2008 roku powróciła, w wersji oczywiście kompaktowej, i to właśnie poddało mi myśl, żeby może wrócić do nagrań Williego Dixona, ale w kontekście tego, co później z tymi nagraniami zrobili inni wykonawcy. No więc będziemy słuchać nagrań Williego Dixona, tych najsłynniejszych, a wraz z nimi realizacji artystów, którzy z jego twórczości czerpali pełnymi garściami. Zaczniemy od nagrania zatytułowanego Backdoor Man. Szczerze mówiąc, Backdoor Man usłyszałem po raz pierwszy w wykonaniu grupy The Doors i dopiero potem dowiedziałem się, kim jest kompozytor tego właśnie nagrania. I to jest dosyć typowa droga, jaką przebywała moja świadomość muzyczna w zamierzchłej przeszłości, bowiem zazwyczaj poprzez nagrania ówczesnych gwiazdorów rocka czy rock'n'rolla trafiałem do źródeł, czyli przekonywałem się, kto tak naprawdę stał za tym, że ci moi faworyci śpiewają i grają takie fantastyczne numery. Posłuchajmy teraz Backdoor Man w wykonaniu oryginalnym Williego Dixona i w wykonaniu grupy The Doors, oczywiście z Jimem Morrisonem.

To był Backdoor Man Williego Dixona w wykonaniu The Doors. Pora teraz na kompozycję zatytułowaną I Can't Quit You, Baby. To wolny, rozlewny blues, który bardzo przypadł do gustu kolegom z grupy Led Zeppelin. Pomieścili ją na jednej ze swoich pierwszych płyt i potem wielokrotnie wracali do tego nagrania również na koncertach. Czasami zdarzało im się, że zapominali o tym, że nie są kompozytorami tego utworu i dopisywali siebie jako autorów. Z takim traktowaniem swojej twórczości Willie Dixon stykał się wielokrotnie, ale myślę, że to już więcej się nie powtórzy, bowiem wszyscy współcześni wiedzą, kim był Willie Dixon i co stworzył. I Can't Quit You, Baby, Willie Dixon i Led Zeppelin.

Te historyczne, oryginalne nagrania Williego Dixona, w których wykonuje on własne kompozycje, zostały zrealizowane w Chicago w 1970 roku, a zespół towarzyszący Williemu składał się z jego wspaniałych przyjaciół. Na gitarze grał Johnny Shines, na harmonijce ustnej Walter Shaky Horton, na perkusji Clifton James, a na przyciskanych, czyli na klawiszach, albo Sonny Land Slim, albo Lafayette Leak. No i oczywiście do tego sam Willie na basie i jako wokalista też się prezentował. Teraz nagranie niezwykle ważne dla grupy Cream, która przecież wprowadziła tyle nowego do świadomości odbiorców muzyki w połowie ubiegłego stulecia. Cream z lubością wykonywali Spoonful, oczywiście i w wersji studyjnej, ale przede wszystkim w wersjach koncertowych. Ta kompozycja, która w oryginale Williego Dixona trwa 5 czy 6 minut, potrafiła podczas koncertów Cream osiągać rozwój zupełnie niespotykany i niesłychany i trwała po kilkanaście minut. Taką też wersję za chwileczkę usłyszymy. A więc Willie Dixon, Spoonful, a potem żywiołowa wersja Cream.

Willie Dixon urodził się 1 lipca 1915 roku w Vicksburg, Mississippi, jako siódmy z 14 dzieci pani Daisy Dixon. Ta siódemka w jego życiu widocznie musiała być istotna, bowiem napisał autobiograficzną, z tego wynika, pieśń zatytułowaną Seventh Son, czyli siódmy syn. Wykona ją osobiście właśnie on, Willie Dixon, a potem posłuchamy bardzo współczesnej, bo wywodzącej się już z XXI wieku, wersji wokalno-fortepianowej. Wokalistą będzie Sting, a na fortepianie zagra Jules Holland.

To byli Jules Holland i Sting. Nagranie z 2005 roku. A my cofniemy się znowu do lat 70., czyli do okresu, w którym powstawały nagrania oryginalne prezentowane w tej audycji. Pora na I Ain't Superstitious. To manifest Williego Dixona, który mówi, że nie jest przesądny, ale czarny kot i te sprawy oczywiście mają dla niego jakieś znaczenie. Te kompozycje Williego Dixona wykonywały dziesiątki wykonawców. Wśród tych najistotniejszych wspomnijmy Howling Wolfa, The Yardbirds, Jeffa Becka, The Upholsters. To jest zespół, w którym Jack White występował, zanim White Stripes powstały. W swoim repertuarze to nagranie mieli również The Grateful Dead czy grupa Tesla. My natomiast posłuchamy I Ain't Superstitious w wykonaniu Pata Traversa.

Wśród kompozycji Williego Dixona, które wstrząsnęły brytyjską sceną rock'n'rollową przełomu lat 60. i 70., piosenka You Shook Me zajmuje istotne miejsce. Nie dość, że jest to wspaniały utwór, to dodatkowo wprowadził bardzo poważną konfuzję w środowisku. Jako pierwszy zrealizował ten utwór na swojej własnej płycie Jeff Beck, album Truth, rok 1968, z utalentowanym młodym wokalistą Rodem Stewartem. Gdy tymczasem Led Zeppelin również przygotowali ten sam utwór, tylko że troszeczkę później. To doprowadziło do konfliktu pomiędzy Jeffem Beckiem i Jimmy Page'em. Jeff zarzucił Jimmy'emu, że podkupił jego pomysł. Jak było naprawdę, trudno dziś powiedzieć. Wydaje się, że jakieś nieporozumienie jest na rzeczy, bowiem przy nagraniu jednego i drugiego utworu brał udział ten sam muzyk, mianowicie John Paul Jones, który grał na organach w wersji Jeffa Becka, no a później oczywiście nagrał to samo z grupą Led Zeppelin. Posłuchajmy z początku oryginału w wykonaniu Williego Dixona, a później Jeffa Becka. You Shook Me.

I'm your hoochie coochie man to jeden z największych standardów w historii bluesa i tak naprawdę nie podejmuje się z całą pewnością stwierdzić, kto jest kompozytorem tego utworu. Dla potrzeb tej audycji przyjmijmy jednakże Willie Dixon, ponieważ on wielokrotnie wykonywał ten utwór, no a poza tym setki wykonawców, którzy potem, w latach późniejszych, wykonywali je na koncertach, czy też nagrywali, no także przywoływali Williego Dixona. Pewnie obrazi się przy tym kilku rówieśników Williego Dixona, wśród nich również Muddy Waters, ale my pozostańmy przy tym, że Hoochie Coochie Man to kompozycja Williego Dixona. Wersja oryginalna oczywiście, czyli autorska, a potem The Allman Brothers Band. To nagranie koncertowe z 2003 roku. Nagranie, w którym Hoochie Coochie Man stanowi tylko kanwę do fantastycznych improwizacji braci.

Na pytanie, która z kompozycji Williego Dixona zyskała sobie największą popularność, odpowiedź wydaje się dosyć prosta. No chyba jednak Little Red Rooster. To był przecież numer jeden brytyjskiej listy przebojów 3 grudnia 1964 roku. The Rolling Stones wprowadzili tę właśnie kompozycję Williego Dixona na pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii. Posłuchamy oczywiście też i autorskiej wersji Little Red Rooster, odbiegającej, jak sądzę, trochę duchem i charakterem od tego, co zaproponowali The Rolling Stones. No a później będą Stonesi, ale nie nagranie z tego singla, który wywindował utwór na pierwsze miejsce na brytyjskiej liście, ale nagranie z koncertu, z albumu Flashpoint, dodatkową atrakcją tego właśnie nagrania jest fakt, że na gitarze pięknie popyla tutaj Eric Clapton.

0: Clapton.
1: I na koniec tej naszej podróży przez czas z muzyką Williego Dixona utwór, który nie zdobył sobie szerszej popularności, nie był specjalnie coverowany, jak to się pięknie mówi, no ale jednakowoż znalazłem wersję, która godna jest tego, żeby zabrzmiała obok oryginału samego kompozytora. Ten utwór wykona bowiem Muddy Waters. Rok 1969, słynna płyta Fathers and Sons. A tytuł tego utworu Same Thing.

No a teraz już naprawdę na zakończenie tej audycji poświęconej ojcu chrzestnemu muzyki naszej bluesowej kochanej, Williamu Dixonowi, jeszcze jeden utwór, być może właśnie to jest ten najsłynniejszy, być może nie Little Red Rooster, a I Just Wanna Make Love to You jest najsłynniejszą kompozycją Williego Dixona. Wymyślił ten numer w 1954 roku. Jako pierwszy nagrał I Just Wanna Make Love to You Sam Muddy Waters i był to jak na ten gatunek muzyki sukces komercyjny, bo czwarte miejsce na liście Billboardu kategorii Black Singles. No a potem rozpoczęła się parada tej kompozycji przez repertuary innych artystów. Począwszy od Etty James, poprzez Chucka Berry'ego, Grateful Dead, Buddy'ego Guya, The Kings, Vana Morrisona, Lou Rawls, The Yardbirds, The Animals, a bardziej współcześnie Violent Femmes czy Gnarls Barkley. A my posłuchamy sobie nagrania Stonesów. Pochodzi ono z ich debiutanckiego albumu z 1964 roku. Kochajcie dziewczęta i chłopcy Williego Dixona, bo też na to zasługuje. I just wanna make love to you.

Nowaliki spod baobabu. Nowaliki spod baobabu. Zwrócono mi uwagę na absurdalność tytułu tej audycji, bo przecież pod baobabem tak naprawdę mało co ma szansę zakiełkować, wzejść i potem jeszcze służyć jako właśnie wspomniana nowalika. No ale to jest przecież przenośnia i jednocześnie to jest takie świadectwo, jak żyzna jest gleba radia Baobab. Tutaj nawet pod baobabem wschodzą nowaliki. Teraz po tym wyjaśnieniu mogę już przejść spokojnie do zaprezentowania pierwszego nagrania w tym wydaniu Nowalijek spod baobabu. A to jest jednorazowe, jak sądzę, wydarzenie muzyczne. Bardzo doświadczony, ceniony i taki zasłużony dla muzyki amerykańskiej zespół country rockowy Nitty Gritty Dirt Band, a zwłaszcza jego dowódca, czyli Jeff Hanna, postanowili dołączyć do zacnej akcji pod tytułem Feeding America. Feeding America to organizacja z ponad 40-letnim doświadczeniem, mająca na celu gromadzenie banków żywności dla głodujących mieszkańców Stanów Zjednoczonych. No i co pewien czas także artyści dołączają się do tej akcji, prezentując jakieś swoje muzyczne przedsięwzięcia, po to, by przychód z ich sprzedaży przeznaczyć

właśnie na Feeling America. To taki odpowiednik działań Jacka Kuronia, znanych z naszej historii. Tym razem Nitty Gritty Dirt Band zaprosili do współpracy znakomite grono, czyli Roseanne Cash, Jasona Isbella, Steve'a Earla i duet Warren Treaty, po to, by nagrać i zaprezentować światu nową wersję słynnego Dylanowego The Times They Are A-Changin'.

Hold on, I'm coming. No, znamy to nagranie z dziesiątków różnych innych wykonań, a tym razem zostało ono nagrane przez brytyjską formację The Bad Day Blues Band. To jest kwartet składający się z Adama Riga, który śpiewa i gra na gitarze basowej, Sam Sprenger gra na harmonijce ustnej, Nick Peck na gitarze i Andrea Tremolada, perkusista. To zespół, który został założony w 2017 roku, grywa na różnych brytyjskich i nie tylko brytyjskich festiwalach, no i w 2021 roku zaprezentował swój album zatytułowany Table by the Wall. Bardzo pełna energii bluesrockowa orkiestra ze znakomicie funkcjonującym duetem harmonijki i gitary. Oto z albumu Table by the Wall dwa nagrania tytułowe z tej płyty oraz Fat Man, The Bad Day Blues Band.

Wracamy na kontynent amerykański, żeby zaprezentować fragment płyty A.J. Croce, a album ten nosi tytuł By Request.

Brickyard Blues to kompozycja Alaina Toussaint. Nagranie tej pieśni znajduje się na wydanym w 2021 roku albumie A.J. Croce zatytułowanym By Request. A.J. Croce to amerykański wokalista, pianista i kompozytor. Oczywiście nie można pominąć faktu, że jest on synem słynnego Jima Croce. Ale daje sobie radę też doskonale samodzielnie i to, co prezentuje w swojej sztuce już od dobrych 30 lat, to nie jest tylko odcinanie kuponów od tradycji swojego ojca. A.J. Croce gra własną muzykę, taką chyba Amerykanę, ale niewątpliwie z ogromnym ładunkiem tradycji bluesowych. Album By Request to jest płyta, która nawiązuje do różnych fascynacji muzycznych A.J. Croce i zawiera wyłącznie utwory, które skomponowali inni twórcy, a do których odwołuje się A.J. Croce jako do swoich inspiracji. Wśród tych inspiracji możemy doszukać się bardzo zróżnicowanych korzeni, bo są tutaj i kompozycje Browniego McGee, Sonego Terry, właśnie wspomniana Alaina Toussainta, no ale są też utwory z repertuaru Toma Waitsa, Randy'ego Newmana czy Neila Younga. Postanowiłem teraz przedstawić Państwu taką wiązankę różnych starych nagrań w nowym wykonaniu A.J. Croce. Będą to kolejno Nothing from Nothing, znane z lat 60. z repertuaru Billego Prestona. Have You Seen My Baby? To kompozycja Randy'ego Newmana. No i jeszcze coś bardzo z korzeni bluesa, czyli Brownie McGee i Sonny Terry przypomną się nam w nowej interpretacji A.J. Croce, a dodatkowo jeszcze tutaj atrakcją jest udział gitarzysty Robina Forda. Ten utwór nosi tytuł Better Day. Oto A.J. Croce z albumu By Request.

Kolejny album, który chciałbym zasygnalizować w tym wydaniu Novaliex pod Baobabu, ukaże się wiosną 2021 roku. Nie wiem jeszcze, jaki będzie miał tytuł, ale wiem już, że firmować będzie tę płytę Blue House. A Blue House to jest amerykański wokalista i gitarzysta, bardzo kształcony muzycznie, bo jest po Boston Berklee College of Music, grywał z wieloma słynnymi zespołami i bywał uczestnikiem słynnych festiwali z Lollapaloozą na czele, a teraz wreszcie, bo to młody człowiek, przygotowuje swoją dużą płytę. Na razie znamy tylko kilka nagrań, wybrałem jedno, które nosi tytuł Every Day. Oto Blue House.

Kolejna płyta to też album wspomnieniowy, czyli album pełen coverów. Zresztą to wspomnienie jest też wspomnieniem głównej wykonawczyni tych utworów, czyli Sharon Jones, która tak tragicznie odeszła z tego świata. I co pewien czas jej wydawca przypomina nam jej nagrania. Ukazał się album Just Dropped In to See What Condition My Condition Is In. I to jest album, który zawiera wcześniej niepublikowane nagrania Sharon Jones na jej płytach, albo też nagrania, które już wcześniej były znane, ale towarzyszyły a to ścieżkom dźwiękowym, a to jakimś innym wydarzeniom muzycznym, niekoniecznie związanym bezpośrednio z albumami Sharon Jones i jej The Dap Kings. Kolejno posłuchamy z tego albumu Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. To utwór z repertuaru Stevie'ego Wondera, który Sharon Jones nagrała jako podkład do reklamy amerykańskiej. Następnie z repertuaru Kenny'ego Rogersa First Edition słynne Just Dropped In to See What Condition My Condition Is In i coś nawiązujące do twórczości Fontelli Bass, czyli Rescue Me. Oto Sharon Jones i The Dap Kings w trzech nagraniach z płyty zatytułowanej Just Dropped In.

Ta Nowalijka też jest chyba takim jednorazowym przedsięwzięciem muzycznym. Ujęła mnie swoją tajemniczością i nietypowością, bo to jest w zasadzie taka melorecytacja oparta tylko na pewnym podkładzie muzycznego snuja. To jest duet Elvisa Costello z Isabel Adjani. Niezwykłe, prawda? No więc skoro niezwykłe, to nie rozwodząc się dłużej na temat tego jednorazowego muzycznego przedsięwzięcia, chciałem teraz zaprezentować Revolution numero 9, czyli Revolution number 9, Elvis Costello i Isabel Adjani.

0: Cold as stone. Cold as stone. Cold as stone.
1: Do tych jednorazowych przedsięwzięć nagraniowych w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu dołączam jeszcze jedno. Wspólne nagranie dwóch gitarzystów, Johnego Bergina i Ansona van der Berga, którzy nagrali wisienkę na torcie, Cherry on Top. Nie wiem, czy sygnalizuje to nagranie możliwość zrealizowania przez obu artystów pełnego albumu, ale to jest niewątpliwie bardzo korzenne bluesowe granie, którego zawsze z przyjemnością słucham, bo mój organizm reaguje na to pozytywnym gibaniem. Johnny Bergin i Anson van der Berg, Cherry on Top.

to wydanie Nowalijeks pod Baobabu zakończy debiut w audycjach Radia Baobab, bo wystąpi Ariel Posen. No, samo nazwisko to już jest niezłe, bo jak Państwo wiedzą, Posen to jest Poznań w języku naszych sąsiadów za Odry. Nie wiem, czy Ariel ma jakikolwiek związek, czy to z Poznaniem, czy z korzeniami niemieckimi. Jest Kanadyjczykiem, który nagrywa swoją własną muzykę, która jest połączeniem tradycyjnego rock'n'rolla z lekką domieszką soulu i bluesa. Przyznaje się zresztą sam Ariel Posen do tego, że bardzo wczesną inspiracją jego twórczości była muzyka The Beatles. W 2021 roku ukazał się album Headway, który powstawał przez 2 lata, no i teraz dotarł wreszcie do naszych uszu. Z albumu Headway Ariel Posen na koniec tego wydania Nowalijeks pod Baobabu w 2 nagraniach. Coming Back i Carry Me Home. To były Nowalijki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Antena nie kłamie, rzeczywiście w Radiu Baobab Bielszy odcień bluesa melduje się. I wstęp do tego wydania audycji będzie głęboko historyczny, a głęboko jak głęboko, bo było to w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego stulecia, kiedy to jako przedstawiciel Warner Music na Polskę zapoznałem się i chciałem zapoznać też świat z albumem zatytułowanym Picture of the Thousand Faces. A autorem tego krążka, bo to już wówczas było CD, był zespół o nazwie The Eric Gales Band. Myślę, że udało mi się rozpropagować dosyć tę płytę, a to głównie dzięki temu, że jeden z utworów, który pojawił się na tym albumie, zachwycił Marka Niedźwieckiego, który wielokrotnie ten utwór prezentował. I

zaraz po ukazaniu się płyty, a potem, jak pamiętam, wracał jeszcze do tej pieśni w swoich audycjach w tym radiu, którego już nie ma. Utwór nosi tytuł I Want You, She's So Heavy. To kompozycja Lennona McCartneya, znana z repertuaru grupy The Beatles, a wersja Erika Galesa i jego zespołu rzeczywiście jest wzbudzającą bardzo duże emocje. Jak duże? A to za chwileczkę się przekonamy, jeżeli Państwo pozwolą, razem zanurzymy się w tę niesłychaną emocję muzyki Beatlesów w wykonaniu Erika Galesa i jego kolegów.

Mnie się podobało. Podoba mi się zresztą od lat, już tych kilkudziesięciu prawie. Zresztą wersja ta oryginalna, The Beatles, też jest bardzo w porządku, ale myślę, że jest to jeden z niewielu przypadków, jakie znam w historii, że wersja tak zwana coverowa dorównuje, a może nawet pod pewnymi względami przewyższa to, co wymyślili Lennon i McCartney. Dlaczego o tym w tej audycji zacząłem mówić? O tym, czyli o Ericu Gainsie. Ano dlatego, że jesienią 2021 roku ukazała się informacja, że Eric Gales wydaje nową płytę. Nową płytę, którą zatytułował Crown, czyli Korona. I w jakichś wstępnych recenzjach do tej płyty wyczytałem, że być może będzie to rzeczywiście ukoronowanie działalności fonograficznej Erica Galesa. Zanim całą płytę poznam dogłębnie, mogę tylko kierować się moją krytyczną znajomością jednego nagrania. Jest to nagranie zatytułowane I Want My Crown. Autorem jest Eric Gales, ale współautorem jest Joe Bonamassa, który jest współproducentem tego albumu. A dodatkowo jeszcze jest także współuczestnikiem tego nagrania. Eric Gales gra i śpiewa, Joe tylko gra, ale gra na tyle atrakcyjnie, że można potraktować ich dialog gitarowy jako swojego rodzaju pojedynek wspaniałych instrumentalistów. Zresztą jeżeli ktoś z Państwa chciałby zerknąć do YouTube'a, to tam jest śmieszny, a jednocześnie bardzo odpowiadający nastrojowi muzycznemu teledysk, w którym w pewnym momencie na ringu, prawdziwym ringu bokserskim, pojawiają się dwaj gitarzyści, czyli Eric Gales i Joe Bonamassa. I want my crown.

W tym wydaniu Pierwszego Odcienia Bluesa w dużej mierze zajmiemy się właśnie muzyką Ricka Gilesa, ale nie tylko jego, bo on pochodzi z bardzo muzycznej rodziny i jego otoczenie od najmłodszych lat dawało mu możliwość ocierania się o piękne gitarowe dźwięki. A debiutował bardzo wcześnie, bo już w wieku lat chyba 17 mógł się poszczycić pierwszym albumem płytowym, który firmowała właśnie formacja zatytułowana The Eric Gales Band. To był rok 1991. Z tego albumu wybrałem utwór zatytułowany Resurrection, który otwierał tę płytę.

Przez pierwsze lata kariery Ricka Gailesa jego guru i przewodnikiem był starszy brat. Starszy brat nazywa się Eugene Gailes, jest także gitarzystą, także śpiewa, no i w dużej mierze też był dostarczycielem repertuaru do pierwszych nagrań swojego młodszego brata. Ale jest jeszcze trzeci Gailes, Manuel. Otóż w pewnym momencie ich kariery, a było to w 1996 roku, niestety nieistniejąca już firma House of Blues wydała płytę, którą nazwano The Gailes Brothers, czyli bracia Gailes, Memphis Left Hand Band. Dlaczego Left Hand Brand? Ano dlatego, że najstarszy z braci był leworęczny. Ten drugi w kolejności też był leworęczny i dlatego mieli leworęczną technikę gry na gitarze. Eric Gailes nie był manikutem, ale ponieważ uczyli go starsi bracia, no to siłą rzeczy nauczył się grać tak jak oni, a więc właśnie owymi leworęcznymi chwytami. W 1996 roku, jak już mówiłem, został wydany album braci, na którym znalazło się 13 nagrań, a z tej płytki wybrałem Williego Cobbsa, utwór zatytułowany You Don't Love Me, który znamy przecież doskonale, przede wszystkim z wykonania The Allman Brothers Band. A w wersji braci Gailes ten utwór nabiera szczególnego wyrazu, bowiem dzielą się oni w pewnej określonej kolejności solowymi popisami gitarowymi, a także wyjściami wokalnymi. I tak oto Manuel Gailes obsługuje pierwszy wers i pierwsze solo gitarowe. Eugene jest w drugim wejściu i wreszcie w trzecim wejściu kończy to Eric Gailes. Wszyscy śpiewają, wszyscy grają na gitarze, no i to jest bardzo przyjemny dowód na rodzinne współzawodnictwo. You Don't Love Me, The Gailes Brothers.

Wspomniany wcześniej Eugene Gales, choć był guru i przewodnikiem Erika Galesa, nie dorobił się w zasadzie samodzielnych nagrań, które zaznaczyłyby się w historii amerykańskiej fonografii. Natomiast trzeci z braci, czyli Manuel Gales, przez swoje uwielbienie dla twórczości i muzyki Alberta Kinga, zbliżył się bardzo do jednego z tych trzech królów bluesa amerykańskiego, zaprzyjaźnił się z nim i w pewnym momencie tak jakby nawet Albert King go usynowił, do tego stopnia, że zmienił Manuel Gales nazwisko na King. I od tego czasu już występował i nagrywał jako Little Jimmy King. Nagrał też pod swoją firmą kilka płyt. Niestety w sposób nie do końca zdaje się wyjaśniony. Zmarł nagle na początku XXI wieku i pozostawił tylko po sobie nagrania. I właśnie teraz chciałbym przypomnieć Little Jimmy'ego Kinga, czyli tak naprawdę Manuela Gaysa, w dwóch nagraniach z albumu zatytułowanego Little Jimmy King and the Memphis Soul Survivors. To będą Wild Woman, właśnie z repertuaru jego wielkiego przyjaciela i guru, czyli Alberta Kinga, i King's Crosstown Shuffle, świetne instrumentalne shuffle. Dwa razy Little Jimmy King.

Powracam do Ricka Gailesa, który spośród tej trójki rodzinnej no niewątpliwie zaszedł najwyżej, no i do dziś jest znakomitością elektrycznej bluesrockowej gitary. I chciałbym go teraz przypomnieć w dwóch kooperacjach związanych z wydawnictwami poświęconymi słynnym wykonawcom z przeszłości. W 1999 roku ukazał się album zatytułowany Whole Lotta Blues – Songs of Led Zeppelin, na którym artyści współcześni, czyli no ci pod koniec lat 90., grali utwory z repertuaru Led Zeppelin. Wśród nich znaleźli się także w duecie Otis Rush i Eric Gales. I oto proszę posłuchać, jak ten duet wykonał I Can Quit You Baby. Oczywiście kompozytor Willie Dixon, ale przecież Led Zeppelin bardzo odświeżyli ten utwór i czasami wręcz wydawało się, że to jest ich własność. A więc Otis Rush z Ericiem Galesem w repertuarze Led Zeppelin, a za chwilę też Eric Gales z wokalistką Trudy Lynn w repertuarze hendriksowskim. Otóż rok później, czyli w 2000 roku, ukazał się album zatytułowany Blue Haze – Songs of Jimi Hendrix. I tu też, podobnie jak w poprzednim przypadku, koncentrowali się współcześni artyści na repertuarze Jimiego Hendrixa. Eric Gales i Trudy Lynn wykonali na tej płycie Voodoo Child.

Kolejne dwa nagrania to też będą duety Erika Gailesa, ale już bardziej współczesne. Rok 2019. Solowa płyta Erika Gailesa zatytułowana The Bookends. I z tego albumu wyciągnąłem ku radości znacznej części moich słuchaczy With a Little Help from My Friends. To w tym nagraniu Erikowi Gailesowi towarzyszy wokalnie Beth Hart. I to nagranie połączymy z drugim duetem, w którym Eric Gales występuje wspólnie z Mike'em Zito. Nagranie pochodzi z albumu poświęconego twórczości Chucka Berry'ego i nosi tytuł Back in the USA. Dwa razy Eric Gales, raz z Beth Hart i drugi raz z Mike'em Zito.

Pewnie część z Państwa pamięta, że w 2013 roku Eric Gales był, i to był jedyny chyba przypadek, kiedy był w Polsce na krótkiej trasie, ale nie był to najlepszy okres w jego życiu. Pamiętam, że występ na festiwalu bluesowym w Suwałkach jakoś nie utkwił specjalnie nam w pamięci. Ale od tego czasu wiele się zmieniło. Przede wszystkim Eric Gales stał się człowiekiem wolnym od uzależnień. Od kilku dobrych lat jest w pełni trzeźwy i nabiera zupełnie innego spojrzenia na świat, także na ten świat koncertowy. I właśnie chciałbym taki owoc tej trzeźwości Państwu na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa przypomnieć. To będzie jego koncert z Los Angeles, gdzieś tam z 2016 roku. I to jest ponownie nawiązanie do wielkiej twórczości innych artystów, czyli Jaggera i Richardsa. I oto z repertuaru Stonesów Eric Gales w koncertowej wersji Miss You. To był pierwszy odcień Dusa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: co razy ją się widział. Nadalnie czemu? Y'all give it up for Raphael Sadiq, y'all. Thank y'all so much. Come see me downstairs. Thank you.
1: Wojciech Waglewski, słuchajcie Radia Baobab.

Dziękuję wam. I Radę Ciśniewicz, Irek Rzepa, Krzysiu Buch, Michał Kielak, Leszek Widok.

0: pare.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Pierwszy odcień bluesa, Jan Chojnacki, witam bardzo i od razu przechodzę do bardzo osobistego wyznania. Otóż to będzie niezwykłe wydanie pierwszego odcienia bluesa, chociażby z tego względu, że wszystkie nagrania, a będzie ich dzisiaj 16, pochodzą z jednego albumu. Ale gwarantuję, nie będzie to nudne, bo jest to też album zupełnie niezwykły. Szczerze też wyznam, że zainteresowałem się nim po dobrych kilkunastu latach od chwili jego wydania, bo płyta ukazała się w 2001 roku. No i przy robieniu kolejnych porządków okazało się, że nie stoi ona na właściwym miejscu wśród innych rodzynków mojej kolekcji. No i w ten oto sposób zagłębiłem się w jej miąższ i zachwyciłem się. Jakaż to jest piękna płyta, jakiż to jest piękny zbiór. Nosi on tytuł Good Rocking Tonight, The Legacy of Sun Records. Good Rocking Tonight, oczywiście tytuł jednego z bardzo popularnych, spopularyzowanych przede wszystkim przez Elvisa utworów około rock'n'rollowych jeszcze z lat 50. No a Sun Records to to miejsce, z którego wyszły na świat najwspanialsze nagrania rock'n'rollowe i także przecież bluesowe z tego wczesnego okresu, kiedy nie wiadomo było jeszcze, czy to już jest rock and roll, czy jeszcze jest blues. Autorem pomysłu zrealizowania takiej płyty był jeden z najwybitniejszych przedstawicieli amerykańskiego przemysłu nagraniowego, czyli Ahmet Ertegun. Cenił sobie bardzo dokonania Sama Phillipsa i Sun Records i właśnie na przełomie stuleci, czyli ubiegłego i tego 21, wpadł na pomysł, żeby poświęcić wielkiej spuściźnie Sun Records płytę, na której znalazłyby się współczesne nagrania zrealizowane przez największych i jednocześnie najbardziej komercyjnie znanych artystów współczesnych. No i w ten sposób powstał zbiór 16 nagrań nawiązujących do historii Sun Records i studiów Sama Phillipsa. Album otwiera jedna z tych kompozycji, które wprowadziły Elvisa Presleya do świata gwiazd muzyki rock'n'rollowej. Jest to utwór, który uświadamia po raz tysięczny chyba, że blues i rock'n'roll to ojciec i syn, bo That's All Right zostało skomponowane przez Artura Crudupa, przecież artysty no, bardzo korzennie bluesowego. A dopiero Elvis sprawił, że zabrzmiało to jak rock and roll. Natomiast album Good Rocking Tonight rozpoczyna wersja Paula McCartneya. Też absolutnie klasyczna, można powiedzieć, bo McCartneyowi, który tu śpiewa i gra na gitarze basowej, towarzyszą muzycy, którzy oryginalnie grali z Elvisem Presleyem, a więc gitarzysta Scotty Moore i perkusista DJ Fontana. That's all right, Paul McCartney.
3: Here we go.

Kolejne nagranie z tego albumu to też coś, co kojarzy się bardzo z Elvisem, ale oczywiście nie tylko. Autorem tej kompozycji, a nosi ona tytuł Mystery Train, jest Junior Parker. Naprawdę Herman Junior Parker, który jest autorem także innych znanych piosenek spopularyzowanych przez rock'n'rollowców w latach 50. Junior Parker trafił do studiu Sama Phillipsa w 1953 roku, no i stamtąd też Elvis zaczerpnął Mystery Train do swojego repertuaru. Natomiast na albumie Good Rockin' Tonight znajdujemy wersję współczesną, już z XXI wieku, wersję Jeffa Becka i Chrissie Hynde.

Mówiłem, że nie będzie nudno, no i nadal będzie bardzo, bardzo interesująco, bo kolejny utwór nosi tytuł My Bucket's Got a Hole on It, który skomponował Clarence Williams, autor również tak znanych utworów jak Royal Garden Blues czy Baby, Won't You Please Come Home. A tymczasem współcześnie zabrali się za ten utwór nikt inny, tylko Jimmy Page i Robert Plant, panie i panowie. Tak, i Page, i Plant też nawiązują do tradycji Sun Records.

Ten artysta chyba zadebiutuje teraz w Pierwszym odcieniu bluesa. Johnny Hallyday, najwybitniejszy przedstawiciel rock'n'rolla z kręgu frankofońskiego. Zazwyczaj Johnny Hallyday prezentował swoje przeboje w rodzimym francuskim języku, a tu zdecydował się, żeby wykonać Blue Suede Shoes w języku oryginału. Uchwycono go kiedyś, kiedy był w Kalifornii i w Ocean Studios w Los Angeles. Johnny Hallyday nagrał Blue Suede Shoes we wspaniałym otoczeniu z Chrisem Speddingiem jako wiodącym gitarzystą. Well, it's a one for

whole lot of shaking going on. To oczywiście natychmiast kieruje uwagę słuchaczki czy słuchacza na wersję Jerry'ego Lee Lewisa, tak bardzo związaną z Sun Studios. Na omawianym albumie Whole Lotta Shaking Going On wykonuje Elton John, prezentując zarówno przywiązanie do fortepianowej tradycji z kręgu Jerry'ego Lee Lewisa, no także nawiązując nieco wokalnie do owej tradycji. Dodatkowa atrakcja to udział Jamesa Burtona, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli gitary, tej gitary, która określała oblicze rock'n'rolla hen jeszcze przed 60 czy 70 laty. A więc Elton John i Whole Lotta Shaking Going On.

Tom Petty i The Heartbreakers w utworze Blue Moon of Kentucky. Oczywiście to, ten utwór to i to nagranie nawiązuje bardziej do kantrowej części spuścizny Sun Records, no ale przecież country, rock and roll i blues to jedna wielka rodzina, jeżeli tylko zachowa się ten podstawowy warunek, że ma być kołysząco. A więc Tom Petty z oryginalnym składem The Heartbreakers, czyli z Mike'em Campbellem i Benmonem Tenchem w swojej wersji Blue Moon of Kentucky. Blue Moon.

wśród tych 16 nagrań poświęconych historycznej spuściźnie Sun Records jest też kilka zrealizowanych z współudziałem artystów, którzy rzeczywiście w studiach Sun nagrywali w latach 50. Za chwileczkę usłyszymy Carla Perkinsa, ale głównym bohaterem tego nagrania jest Van Morrison, który korzystając z obecności Carla Perkinsa w Wielkiej Brytanii, nagrał z nim Sitting on Top of the World, tym samym łącząc tradycję ze współczesnością.

Don't Be Cruel to niewątpliwie jedno z takich sztandarowych nagrań z repertuaru Elvisa Presleya, też nawiązujących do studia Sun Records. W repertuarze płyty, którą teraz omawiam, za ten utwór wzięli się dwaj znakomici Brytyjczycy, czyli Brian Ferry jako wokalista i Mark Knopfler, który tutaj wprawdzie tylko jest gitarzystą rytmicznym, no ale nadaje gwiazdorski charakter temu nagraniu. Poza nim też wspomnieni już wcześniej oryginalni artyści towarzyszący hen przed laty Presleyowi, czyli Scotty Moore gitara i DJ Fontana na perkusji, no a także Jules Holland, brytyjski wirtuoz fortepianu.

Udziału w tym przedsięwzięciu nie odmówił także Bob Dylan, choć jak to on, musiało być absolutnie odmiennie i inaczej. Z tego niezgłębionego repertuaru nagrań, które były realizowane w studiu Sun, Bob Dylan wybrał utwór zatytułowany Red Cadillac and a Black Mustache. No, jestem skłonny założyć się. Oczywiście mogę się założyć w zasadzie sam z sobą, że bardzo nieliczna grupa moich słuchaczek i słuchaczy kojarzy ten utwór. A jest to przebój taki sobie niewielki niejakiego Warrena Smitha, który w 1957 roku nagrał właśnie w studiu Sun ten utwór. No a Bob Dylan, jak to on, na przekór wszystkim wybrał właśnie coś tak bardzo nieznanego i tak oto zaprezentował swoją wersję na albumie Good Rocking Tonight. Przypominam, utwór nosi tytuł Red Cadillac and the Black Mustache, czyli czerwony Cadillac i czarny wąs.

Ku radości fanów Eryka Claptona, on także dołączył się do tego przedsięwzięcia i w towarzystwie swojego nieodłącznego wówczas producenta Simona Climie wykonał Just Walking in the Rain. W nagraniu uczestniczyli też The Impressions, czyli zespół wokalny, z którego kiedyś wywiódł swoją wielką karierę Curtis Mayfield, a która także uczestniczyła w nagraniach związanych ze studiem Sun. A więc Eric Clapton and the Impressions, Just Walking in the Rain.

tym zestawie wielkich historycznych nazwisk zaskoczyć może udział amerykańskiego rockowego zespołu Matchbox 20, który przecież dopiero w połowie lat 90. zaistniał na scenie muzycznej. No a trudno tu mówić o tym, że dorównuje on statusem Dylanowi, Claptonowi czy Paulowi McCartneyowi. W tym zestawie wielkich historycznych nazwisk zaskoczyć może udział amerykańskiego rockowego zespołu Matchbox 20, który przecież dopiero w połowie lat 90. zaistniał na scenie muzycznej. No a trudno tu mówić o tym, że dorównuje on statusem Dylanowi, Claptonowi czy Paulowi McCartneyowi. Matchbox 20 nawiązali do twórczości Charlie'ego Richa, czyli wielkiej osobowości muzyki country, i na albumie The Legacy of Sun Records zaprezentowali swoją wersję utworu Lonely Weekend. Matchbox 20 nawiązali do twórczości Charlie'ego Richa, czyli wielkiej osobowości muzyki country, i na albumie The Legacy of Sun Records zaprezentowali swoją wersję utworu Lonely Weekend.

Nieliczna reprezentacja żeńska na tej płycie to Sheryl Crow. Też skorzystała z repertuaru Charlie'ego Richa i wykonała utwór zatytułowany Who Will the Next Fool Be?

Rzeczą absolutnie naturalną jest, że wśród wielu autorów i kompozytorów, których utwory były wykorzystywane przez nagrywających w studiach Sun, znalazł się Hank Williams. I właśnie za jego utwór, zatytułowany It Wouldn't Be The Same Without You, zabrał się Chris Isaak.

To będzie kontynuacja takiej nieco kantrowej linii repertuarowej płyty Good Rockin' Tonight. Mianowicie będzie to kompozycja Johnny'ego Casha, I Walk the Line. I tutaj mamy lekkie polonikum, ponieważ ten utwór nagrali na ten album muzycy z zespołu Live. A czołową postacią i takim w zasadzie jedynym artystą, który od początku aż do chwili obecnej prezentuje zespół Live, jest Ed Kowalczyk, czyli Edek Kowalczyk, gitarzysta i wiodący wokalista. I Walk the Line, zespół Live.

Z kolejnym nagraniem mam lekki problem. Nie dlatego, żebym nie znał tego utworu, bo to dosyć jest popularna pieśń zatytułowana Drinking Wine z Pudi Woody, między innymi wielokrotnie prezentowana na koncertach i płytach przez Jerry'ego Lee Lewisa, no a skomponowana przez Sticka McGee. Opis do płyty informuje, że to nagranie jest dziełem The Howling Diablos featuring Kid Rock. No więc jeśli chodzi o Kid Rocka, to nie muszę nikomu nic tłumaczyć. Natomiast The Howling Diablos są dla mnie troszkę tajemniczą formacją. Grzebałem bardzo w internecie. Udało mi się znaleźć jakieś ślady sprzed 5 czy 6 lat i wiem tyle, że jest to dosyć atrakcyjnie, chyba scenicznie się prezentująca formacja z Detroit, prezentująca taką zabawową wersję rock'n'rolla z rozbudowaną sekcją dętą. Posłuchajmy zatem, jak The Howling Diablos z udziałem Kid Rocka wykonują Drinking Wine z Pudi Woody.

No i na koniec na deser, bo to już będzie 16 nagranie z albumu zatytułowanego Good Rocking Tonight, The Legacy of Sun Records. Jeszcze raz kobiecy głos. Mandy Barnett, artystka związana głównie ze strumyczkiem muzyki kantrowej, nagrała utwór You Win Again, czyli ponownie Hank Williams. A wielką zaletą tego nagrania i też taką bardzo sentymentalną nitką wiążącą to nagranie z czasem Elvisa i tych pierwszych lat studia Sun Records jest udział w tym nagraniu grupy The Jordanes, słynnego męskiego zespołu wokalnego, które nadawało niepowtarzalne brzmienie wielu nagraniom Elvisa Presleya. I tak oto Mandy Barnett i The Jordanes kończą prezentację nagrań z płyty Good Rocking Tonight, The Legacy of Sun Records. Miało nie być nudno i mam nadzieję, że nie było. I wszystkie te nagrania to dowód, że hasło Bierszy odcień bluesa jest wiecznie żywe. To był właśnie Bierszy odcień bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

ciekawe piosenki i ich przygody. Ciekawe piosenki na początek będą dwie, ale tak naprawdę jeszcze ciekawszy jest, jak sądzę, ich wykonawca. Trzeba by tu rys historyczny pewien rozpościernąć, ponieważ on mógłby się kojarzyć, ten wykonawca, z zespołem, o którym mało kto pamięta. Grupa pochodziła z Irlandii i chyba w radiu polskim krążyła jedna ich tylko płyta. Zespół nosił nazwę Energy Orchard i to było bardzo ładne granie. No, to było już sporo lat temu, ale Energy Orchard zachowało się w mojej pamięci jako niemal kultowa nazwa i bardzo chciałem tę płytę mieć na własność. W którymś momencie to mi się udało, słuchałem, podobało mi się i byłem zdziwiony, że praktycznie biorąc oddźwięk światowy był dość mizerny. I zapomniałem o tym. Ale podczas jednej z moich podróży znalazłem w sklepie płytę Energy Orchard, której nie miałem. No więc zdziwiłem się trochę, że oni mieli ochotę, czas i możliwości nagrania więcej niż jednego albumu. W rezultacie doszedłem chyba do 4 płyt tej grupy, a potem się okazało, że lider tego zespołu, Irlandczyk Bob Kennedy, po rozwiązaniu Energy Orchard jeszcze sam zabrał się za robotę i nagrał parę płyt i nagle się okazało, że tam jest dużo świetnej muzyki. No więc teraz, nie mając co prawda pewności, czy na terenach Polski, a właściwie II Rzeczpospolitej, czy trzeciej, no zależy, jestem rozpoznawanym artystą, postanowiłem przynajmniej tą drogą zaprezentować próbkę jego twórczości. 2 tytuły, Rock and Roll Heaven i The Truth is Painful, prawda jest bolesna, to właśnie wizytówka tego przez nikogo nieznanego za bardzo, a moim zdaniem świetnego artysty, Bob Kennedy.

To był Bab Kennedy z Irlandii. I to nie jest specjalnie jakaś bardzo egzotyczna informacja. Natomiast ten artysta, który za chwilę zaśpiewa, mimo że de facto jest Amerykaninem, to pochodzi z miejsca, które kojarzy nam się, nazwijmy to, urlopowo i bardzo kolorowo. A mianowicie wychował się na Hawajach. Co można robić na Hawajach? Można chodzić i wąchać kwiaty, można podziwiać piękno przyrody, można się pluskać przy bezustannie pięknej pogodzie w oceanie, przyglądać się pięknym, smagłym kobietom, które noszą różne wieńce kwiatowe. No i co jeszcze robi młody człowiek na Hawajach? Podziwia tych różnych kolegów, którzy posiedli sztukę surfingu i wyczyniają najróżniejsze ewolucje na plaży, a właściwie na wodzie, oglądani z plaży. W telewizji teraz więcej widać takich, szczególnie na specjalnych kanałach, zdjęć z tego, co oni wyrabiają, i chwilami naprawdę skóra cierpnie, bo umieją niezwykłe sztuki wyczyniać na falach. Po co ja o tym gadam? No nie po to, żeby opowiedzieć, co Jack Johnson, bo tak on się nazywa, robił, kiedy leżał na plaży i że patrzył na kolegów, ale żeby powiedzieć, że on sam dołączył do nich i był naprawdę na poczesnym miejscu w rankingu surferów. No i pewnie tak by się sportowo potoczyła jego kariera, gdyby nie zainteresowania zgoła inne i ciekawość do muzyki. I nagle się okazało, że Jack Johnson potrafi wymyślać piosenki, potrafi je śpiewać. Podpisał jeden kontrakt, drugi kontrakt. No i tak być może świat surfingu stracił bardzo zdolnego sportowca. Okładka jego płyty, tej, którą przyniosłem, jakoś zupełnie nie kojarzy się z tą moją historią o jego hawajskich hobby, ponieważ Jack Johnson jest w kapturze, właściwie w takiej kurtce, sztormówce zapiętej pod szyję i stoi w ulewnym deszczu. I to na pewno nie jest fala surfowa. Ale nie to jest istotne. Istotne jest to, że on przy pomocy bardzo minimalistycznych środków praktycznie nagrał płytę, śpiewając, grając na gitarze z towarzyszeniem perkusji i basu. Stworzył naprawdę bardzo ładny album. I to jest jedna z moich satysfakcji, że poszukując artystów, którzy wcale nie są na pierwszych miejscach list przebojów, trafiam na takie perełki. A Jack Johnson, a przynajmniej ta płyta nosząca tytuł Brush Fire Fairy Tales, taką perełką jest. Dwa nagrania, Middleman i Fortunate Fool.

Jack Johnson, ale ładny. Naprawdę nie trzeba całej orkiestry zatrudniać czasem, żeby zrobić kawałek ładnej muzyki. A teraz będzie kącik dla Ramoli i to jest moja ulubiona działalność, przypominanie różnych rzeczy sprzed lat. Moje ulubione lata to 60., czyli 40 lat temu. Wtedy już była elektryczność, uprzedzam pytania, a nawet było radio. No i to radio przynosiło najróżniejsze, fantastyczne odkrycia dla nas w tej Europie Wschodniej, troszeczkę odgrodzonych żelazną kurtyną, ale najróżniejsze filtry, między innymi, trzeba to sobie powiedzieć otwarcie, filtr popularności w Anglii nie pozwalały nam na poznanie pełnej sceny tego, co działo się na wyspach, że już nie powiem o Ameryce, która była jeszcze dalej. I po latach odkrywamy najróżniejsze rzeczy, które albo nie dotarły wówczas do Polski, albo o nich w ogóle nie wiedzieliśmy po dziś dzień niemal. I właśnie taką płytkę mam teraz tutaj w rękach. Pamiętam, że fascynowałem się te 40 lat temu nagraniami takich grup jak The Animals, The Rolling Stones. Nie mówię o Beatlesach, bo to inna troszkę historia, ale tych takich rytmem bluesowych. Przeżywałem fascynację, kiedy usłyszałem The Pretty Things, oczywiście Artwoods, którzy byli w Polsce. I oto proszę sobie wyobrazić, mówię do tych, którzy nie wiedzą, istniała taka grupa niezbyt długo, która nosiła nazwę The Birds, ptacy. No i te ptaki miały w swoim składzie późniejszą wielką gwiazdę, mianowicie Rona Wooda, czyli obecnego Rolling Stone'a. I oni startowali równo z tymi wielkimi grupami, o których ja przed chwilą jednym tchem powiedziałem. Tyle, że spotkało ich spore nieszczęście. Mianowicie wtedy, kiedy oni rozpoczynali karierę, przyszedł zza oceanu, z Ameryki, przebój zatytułowany Mr. Tambourine Man, który wykonywała amerykańska grupa Birds. Ta sama nazwa, inna pisownia, różnica tylko jednej litery, bo ci amerykańscy mieli y po b, a ci brytyjscy mieli i. No ale to wystarczyło, żeby nastąpiła konfuzja, zamieszanie, no i dyskusja, czy wytaczać proces, czy zmieniać nazwę. Wytwórnia przestała ich promować. No porobiło się niedobrze. A jeszcze do tego oni mieli podpisany kontrakt z firmą, która miała już parę podlansowanych grup grających podobnie. Krótko mówiąc, żeby nie zawracać głowy, ten zespół The Birds, angielski, po dość krótkim czasie uznał, że los jest przeciwko nim i zespół się rozsypał. No i teraz po latach mam tę płytę, słucham tych nagrań i naprawdę gwarantuję moją posiwiałą głową, że gdyby nie te przeciwności losu, to oni byliby tacy wielcy, myślę, jak The Pretty Things, jak The Yardbirds, a tak pozostali na półce ze szczątkami dla Ramoli. Niemniej z przyjemnością chcę teraz przedstawić dwa nagrania, one wyszły na singlach kiedyś i pewnie do tych jeszcze Birdsów wrócę, jeśli będę miał taką okazję. You're on my mind and living here, the birds.

A to było wesołe nagranie, które nosiło tytuł Hip Shaking Baby, czyli dziewczyna, która umiejętnie potrząsa biodrami. I to nagranie, właśnie ta płyta, jest przyczyną pewnego mojego smutku. Ponieważ, jak już przyznałem się, lubię stare rzeczy i lubię również nagrania z okresu początków rock'n'rolla i rockabilly, nawet z lat 50.

Zawsze można w tym wielkim kraju znaleźć ludzi, którzy lubią jakiś gatunek muzyczny i organizują się w kluby, w fankluby, przychodzą na koncerty. No niemniej to na pewno jest tak zwane dzisiaj modne słowo niszowa grupa. No ja też jestem niszowy. Ale okazuje się, że fanów tego rockabilly jest na świecie porozsiewanych sporo w różnych dziwnych miejscach. Dziwnych powiadam, bo nie kojarzonych z tą muzyką. Na przykład w Skandynawii, ale także i w Anglii. I Rocky Burnett, szukając, nie wiem, natchnienia, dobrego towarzystwa, możliwości nagrania kolejnej płyty, pojawił się w Anglii i tam z niejakim Darrellem Hyamem połączyli siły i nagrali albumik Hip Shaking Baby, czyli tak zatytułowany jak ta piosenka, której słuchaliśmy. No i zrobili dokładnie to, co ja lubię, czyli bardzo dużo świetnych, rytmicznych piosenek, które dedykowali swoim protoplastom, Burnettom. No i za chwilę dwie z nich usłyszymy i mam nadzieję, że przynajmniej część z osób słuchających tego, co ja tu robię, zaakceptuje takie śpiewanie i granie. Rocky Burnett, Living Here, a potem... Nie, przepraszam, tytuł jest Believe What You... Wszystko mi się pokręciło, ale teraz dobrze powiedziałem. Believe What You Say, a później Kiss Me Sweet.

0: Lucky Barnett. Jedno jest pewne, jeżeli ktoś mnie nie napomni, to ja mogę się zagrzebać w tej przeszłości muzycznej bezpowrotnie i w ogóle nie sięgnę po żadną współczesną płytę. A więc sam sobie zaprogramowałem taki przypominacz w rozumie, żeby tych, którzy słuchają, nie narazić na konieczność zatrzymania się w latach 50. czy 60. I oto przypominacz mnie puknął i mamy płytę już nagraną i wyprodukowaną w XXI wieku. Może nie przed 2 tygodniami, ale całkiem niedawno, w 2002 roku. To jest po pierwsze kobieta, po drugie intrygująca, po trzecie grająca na klawiszach i to naprawdę z dużym animuszem. Po czwarte, no zgodnie z pewną niepisaną zasadą tych naszych spotkań, że dość mało znana w Polsce. No a poza tym to ona mi się podoba. Znaczy nie w sensie, że ja do niej piszę listy miłosne, tylko podoba mi się to, co ona robi. A jeszcze do tego wszystkiego to będzie fragment zarejestrowanego jej koncertu z płyty, która nosi surowy tytuł Raw. No a ta pani, którą za chwilę usłyszymy w 2 kawałkach, The Hammer Keeps a Knocking i I'm on Fire, nazywa się Donia Oxford.
1: Put your hands together for the band on the guitar, Mr. Arthur Nielsen. Back on the drums, we call him Smoking Burns, Mr. Andrew Burns. On the bass, the postman himself, Mr. Dave Post. My name is Donia Oxford. We thank you for coming out.